54.

już raz, by odrodzić się na nowo. Jeszcze raz powitać nowy, wspaniały świat.

Słyszę oddech. Dobrze. Wszystko dobrze. Jeszcze chwilę. Jeszcze jeden moment. Obrazy oddalają się, odchodzą. Nawet gdybym chciał, już ich nie dogonię. Wszystko uspokaja.

0: online.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Na dziś będziemy pod wpływem rozległego układu niżowego z nad Europy Północnej, z zachodu na wschód. Jeszcze do tego przemieszcza się będzie układ frontów atmosferycznych, a z zachodu będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie. Dzisiaj zachmurzenie duże, lokalnie z przejaśnieniami. Mogą się też pojawić przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj do 22 stopni, najcieplej na południu regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Właśnie minęła
3: 6.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Aresztowany kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu przez byłego partnera. Do tej pory strzelał bramki. Teraz Robert Lewandowski będzie dodatkowo napędzać ruch turystyczny. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz.
8: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
7: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Dziś ze szpitali węgierskich ma być wypisanych 12 osób rannych. Jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski, trwają ostatnie przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie. Za ofiary wypadku polskiego autokaru modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do polskich duchownych. Napisał, że jego świątobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów wracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała wieczorem Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki, ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. Błażej Kulesza.
9: Koszty internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta: Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
10: More than you expected. Cała kampania emitowana będzie w social media.
9: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
10: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
9: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
11: Roberta fajnie było poznać.
12: Była okazja zagadać o piłce?
11: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
9: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
7: A polska kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No proszę, polski piłkarz ambasadorem Polski. Proszę. No, mam nadzieję, że wypali. 4 minuty po godzinie 6. Na razie to my próbujemy odpalić środę.

0: Dzień dobry wszystkim, którzy wstali. Środa, 19 sierpnia, zaczyna się kolejny dzień. To już 231 dzień roku, więc do jego końca zostały nam, jakby to nie liczyć, 134 dni. A do końca astronomicznego lata jeszcze całkiem przyjemne 34 dni. Słońce dzisiaj wstało o 5:45, zajdzie o 25, czyli przed nami 14 godzin i 21 minut dnia. Całkiem pokaźna porcja światła. No i pogoda też taka nie najgorsza. O 2 godziny i 13 minut dzisiaj mamy mniej niż w najdłuższy dzień roku, ale o całe 6 godzin i 27 minut więcej niż w najkrótszy. No więc przed nami 14 godzin, żeby zrobić coś dobrego dla siebie, a może dla kogoś obok, albo załatwić jakąś ważną sprawę, albo po prostu spokojnie wypić kawę i złapać chwilę oddechu. No więc niech ta środa dobrze Wam się zaczyna. Najlepsza część dnia na pewno dopiero przed nami.
1: Dzień dobry.

0: Panie tenisa już się szykują. No właśnie, sprawdzamy kolorową prasę, bo tam dużo tych nagłówków, nie tylko jeżeli chodzi o tenis. Już wiemy, o której wszystko wiemy. Dzisiaj Iga Świątek rozegra mecz czwartej rundy turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka i Francuska Diane Perry zagrają już o 17 naszego czasu, więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie zobaczyć, no to trzeba wziąć trochę tam trochę wolnego i sobie to wszystko zobaczyć o godzinie 17 już będzie. No i sprawdzimy, co się dalej będzie działo z Igą, oby nasze kciuki pomogły. Dobrze, teraz poważna sprawa z nadmorza. Smażalnia w Stegnie miała dość, wywiesili kartkę o ościach. No okazuje się, że no, nadal jest problem z tym, że niektórzy no, nie zamawiając rybę z frytkami, no, nie biorą pod uwagę, że tam mogą być ości. A jak wiadomo, ryba z frytkami to jest dla wielu turystów obowiązkowy punkt wakacji nad Bałtykiem. W jednej ze smażalni w Stegnie klienci zaczęli narzekać właśnie na coś, czego trudno całkowicie uniknąć. Właściciele postanowili na te pretensje odpowiedzieć informacją, bo okazuje się, że część klientów próbuje nawet oddawać dania z tymi ośćmi i domaga się zwrotu pieniędzy, no ale obsługa podkreśla, że pojedyncza ość może się zdarzyć także w filecie, więc bierzemy to pod uwagę, kupując takie danie. No i jeszcze wieści z Hollywood. Pierce Brosnan daje przykład, jak dbać o miłość po latach. 73-letni Bond, jego żona przyłapani na randce w Sydney, tak głosi nagłówek. No, okazuje się, że para konsekwentnie udowadnia, że prawdziwe uczucie w Hollywood jednak istnieje, bo małżonkowie wybrali się na romantyczny obiad i rejs łodzią po malowniczej zatoczce w Sydney. No, oczywiście czujni fotoreporterzy wszystkie te czułe gesty uwiecznili.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Środa nam się dopiero powoli rozkręca, więc zanim złapiecie za kierownicę, łyk kawy, spokojny oddech, bo powietrze dzisiaj o poranku bardzo przyjemnie rześkie. No i sprawdzamy, co tam się dzieje na drogach. W Kaliszu uwaga na ulicę Złotą, na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza trwa przebudowa i obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Z Ronda nie wjedziemy w Złotą, ulica jest tam jednokierunkowa. Trasa Kalisz-Opatówek, czyli krajówka numer 12, cały czas trwają poważne utrudnienia. Od Opatówka przez Dunę aż do wjazdu do Kalisza mamy ruch wahadłowy i tymczasową sygnalizację. Droga jest zwężona, miejscami nierówności, brak oznakowania poziomego, remont potrwa do końca roku. Jeżeli możecie, to warto rozważyć objazd przez Szał albo Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska, zwężenia i ograniczenie prędkości, utrudnienia także na ulicy Leduchowskiego, a na krajówce numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharza w Lamki Łąkociny obowiązuje ruch wahadłowy i tymczasowa sygnalizacja. Pleszew, remont Kazimierza Wielkiego, tu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, utrudnienia też na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i jeszcze Krotoszyn. Zwolnijcie na Raszkowskiej przy Światłach oraz na Wiśniowej, tam trwają prace.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: W dwóch kamerach drogowych zamówionych przez słowackie MSW wykryto rosyjskie podzespoły, które umożliwiają przekazywanie danych. W kamerach są mechanizmy pozwalające na wyciek informacji. Ponadto są one słabo zabezpieczone, choć nie udowodniono, że ktoś faktycznie z tego skorzystał. Opozycja domaga się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych, natomiast premier Robert Fico broni ministra. A minister spraw wewnętrznych nakazał usunięcie kamer i zakończył współpracę z dostawcą, twierdząc, że został wprowadzony w błąd.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 26 minut siódma.

0: urodzeni.
1: To ten moment do poranku, kiedy myślimy właśnie o tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Ci, którzy przyszli na świat 19 sierpnia, są sympatyczni, weseli, mają talent artystyczny i poczucie humoru, chętnie poznają nowych ludzi i angażują się w ryzykowne przedsięwzięcia. Marzą o popularności i zależy im na opinii innych. Nie są zbyt praktyczni i często zmieniają zdanie. Powinni starać się dotrzymywać złożonych obietnic. W miłości są namiętni, a swoje uczucia często wyrażają w sposób bardzo dramatyczny. Szczęśliwa cyfra urodzonych 19 sierpnia to 9, kamień szlachetny szmaragd, a sprzyjający znak zodiaku
0: bliźnięta.
1: A wśród osób, które są znane i świętują też 19 sierpnia, jest Coco Chanel, urodzona w 1883 roku. No, legendarna już francuska projektantka mody, która stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek świata. Jej nazwisko stało się symbolem elegancji, a jej wpływ na modę XX wieku i XXI jest ogromny. Gene Roddenberry, rocznik 21, amerykański scenarzysta i producent, twórca uniwersum Star Trek. I to właśnie dzięki niemu narodziła się jedna z najważniejszych, najbardziej wpływowych serii science fiction w historii telewizji. Teraz rok 1945. Ian Gillan, najsłynniejszy wokalista legendarnej

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech jeden z jego kierowców spędzi następny miesiąc w areszcie. Sąd rejonowy w węgierskim Miskolcu zgodził się na aresztowanie 62-letniego Roberta M. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: A za oknem moim chmury, ale to wszystko podobno ma się zmienić. Dzisiaj będziemy pod wpływem rozległego układu niżowego z nad Europy Północnej, a z zachodu na wschód przemieszcza się jeszcze cały czas układ frontów. Z zachodu będzie napływać do nas wilgotne powietrze polarne morskie i to wróży, że dzisiaj przelotnie popada. I rzeczywiście tak jest, zachmurzenie duże, ale lokalnie z większymi przejaśnieniami jest szansa na słońce i na ciepło, bo dzisiaj maksymalnie 22 stopnie.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 7. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Nowy rok szkolny za rogiem. Ruszył wyścig po wyprawkę. Marcin Krzemiński. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął. Przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
5: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
4: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw. O 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy, a o 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego 7,37. A propos wydatków, pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył więc wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel szybko chudnie, mówią rodzice.
6: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
7: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
8: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
4: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomóc nieco może świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.
9: Sport! Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ostatniego kroku w stronę Ligi Mistrzów na razie nikt nie zrobił. Trzy remisy padły w trzech pierwszych meczach fazy play-off eliminacji do Champions League. Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż cztery gole w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisował Kawi zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce. Pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisował u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Dziś Sabah Baku, w którym regularnie występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei NK Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. A pewna gry w Champions League jest Barcelona. Do zespołu dołączył właśnie Rodri, podpisując kontrakt do czerwca 2030 roku. Wcześniej spekulowano, że zawodnik z Manchesteru City trafi do Realu Madryt. Duma Katalonii jednak oficjalnie ogłosiła transfer.
10: Barcelona
9: to naprawdę wspaniały klub. Dla mnie zawsze była globalnym punktem odniesienia ze względu na swoją filozofię i podejście do piłki nożnej. Miałem także inne opcje, ale Barcelona była moim pierwszym wyborem. A mówiący te słowa Rodri będzie grał w Barcelonie z numerem 16 po tym, jak ten numer odstąpił mu Fermín López. Katalończycy według nieoficjalnych informacji zapłacili za zawodnika ponad 76 milionów euro, czyli około 330 milionów złotych. Polscy koszykarze szlifują formę przed drugim etapem eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Podopieczni Igora Milicicia zremisowali z Bułgarią 93-93. W czwartek Polacy zagrają także towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Słoweński kolarz Primož Roglič wraca po lipcowym wypadku do wielkiego ścigania. Znalazł się na liście startowej Vuelta Espania, który rozpoczyna się w sobotę w Monako. 36-latek będzie pod nieobecność Belga Remco Evenepoela liderem swojej grupy. Vueltę wygrywał aż 4 razy, w tym ostatni raz 2 lata temu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 7 minut po 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Sprawdźmy, jak się będzie rozwijała dzisiejsza środa. Baranie, będziesz bardzo pomysłowy. Pokaż się wszystkim z jak najlepszej strony, zabłyśnij talentem i poczuciem humoru. Flirtuj, żartuj, aura sprzyja także zawieraniu nowych znajomości, a w pracy polubownemu rozwiązywaniu sporów. Dzisiaj możesz śmiało planować przyszłość, bo będziesz miał więcej szczęścia do trafnych wyborów. Byku, będziesz rozwiązywać cudze problemy i tropić sekrety. Zdobędziesz ważne wiadomości i poczujesz się pewniejszy swoich racji. Księżyc w opozycji radzi ci zadbać o własne korzyści. Pamiętaj, że całego świata w jeden dzień nie naprawisz, a wieczór sprzyja odpoczynkowi, potrzebujesz chwili na regenerację. Bliźnięta, zwracaj baczną uwagę na drobiazgi i pilnuj swoich spraw, a odniesiesz sukces. Nawet jeśli pojawią się jakieś drobne problemy, to uda ci się je rozwiązać dzięki opanowaniu i cierpliwości. Po południu poczujesz przypływ optymizmu, zaplanujesz różne miłe zajęcia, a przyjaciele będą cię dobrze rozumieli, więc warto do nich zadzwonić. Raku, na jaw mogą dzisiaj wyjść różne niedociągnięcia, zaniedbania, na które wcześniej nie zwracałeś uwagi. Bądź uprzejmy, a unikniesz niepotrzebnych przykrości. W domu też masz sporo do zrobienia, a nawet rozwiążesz trudny sąsiedzki problem. Wieczorem odpocznij, poczytaj książkę, coś tam obejrzyj. Sztuka przyniesie ci inspirację do działania, a nawet zmiany strategii. Lew będzie dziś przychylnie nastawiony do świata, zapomnisz o konfliktach i darujesz różne urazy. Ludzie też okażą się przyjaźni. Warto przedstawić innym swoje pomysły, a nawet poprosić o pomoc czy inne przysługi. Dzień przyniesie ci dobre pomysły, ale wieczorem zajmij się sobą i odpocznij. Panna dziś postanowi odsunąć od siebie trudne sprawy, bo czasami nawet panny muszą zwolnić tempo, odpuścić kontrolę i przemyśleć sobie w spokoju różne wydarzenia. Ktoś może wywierać na ciebie nacisk lub niepotrzebnie skłaniać się do pośpiechu, ale nie poddawaj się presji, zaufaj intuicji i odpocznij. Wago, do trudnych spraw podejdziesz dzisiaj ze spokojem, będziesz się kierować logiką. Wenus w swoim znaku sprzyja sukcesom, zanim jednak dzisiaj podejmiesz ważne decyzje finansowe, zapoznaj się lepiej z różnego rodzaju przepisami czy regulacjami. Możesz znaleźć korzystniejsze rozwiązanie, którego wcześniej nie brałaś pod uwagę. Wieczór sprzyja odpoczynkowi i dbaniu o wygodę. Skorpion będzie dzisiaj uprzejmy, a nawet bardziej niż zwykle wyrozumiały. Dzień sprzyja naradom, ciekawym rozmowom i zajmowaniu się finansami. W pracy możliwa dość korzystna propozycja albo zlecenie, które w przyszłości zapewnią ci rozwój. Po południu pamiętaj też o potrzebach swoich bliskich, a nawet zrób komuś mały prezent. Strzelec, słuchaj, co inni mają do powiedzenia, nawet ucz się na cudzych błędach. Ważne osoby też będą ci dzisiaj bardziej przychylne niż zwykle i chętnie pomogą ci w pewnej trudnej sprawie. Wieczorem nie bądź kapryśny, bo bliska osoba może mieć całkiem dobre pomysły na różne rozrywki. Koziorożec. Różne przelotne problemy nie zrobią dziś na tobie większego wrażenia. Będziesz w rozrywkowym nastroju i nie próbujesz nawet schować się gdzieś przed osobami, które mają do ciebie interes. Niestety pilne obowiązki mogą jednak domagać się choć trochę twojej uwagi. Podejdź do wszystkiego ze spokojem, a dzień okaże się udany.
2: Wodnik.
1: Zajmiesz się porządkami, sprawami urzędowymi lub zakupami. Nie będziesz narzekać, tylko spokojnie zapanujesz nad każdym szczegółem. Dzień sprzyja poważnym przedsięwzięciom i inwestycjom. Wieczorem jednak zwolnij tempa, obejrzyj coś rozrywkowego. Jutro też aktywny dzień, więc znajdź chociaż chwilę dla siebie. I jeszcze ryby. Skoncentruj się na ważnych sprawach i walcz o swoje. Będziesz miał świetne wyniki. Mars w Trygonie sprzyja mądrym decyzjom zawodowym, a Księżyc w Trygonie radzi inwestować w przyszłość. Zainteresuj się tym, co jest nowoczesne i ciekawe, a wiele się nauczysz i jeszcze więcej dowiesz. Po południu zrób coś tylko dla siebie.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Osiemnaście minut po siódmej.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
2: 22 minuty po 7, oni jeszcze słodko śpią, ale zaraz będą trąbić.
3: Tak, i wszyscy ich w Kaliszu usłyszymy, bo właśnie trwa festiwal Roztrąbiony Kalisz i codziennie aż do piątku odbywać się będą aż 3 koncerty.
2: Będzie naprawdę dużo wspaniałych wydarzeń, jeszcze mamy środę, w związku z tym jeszcze przed nami dużo naprawdę fajnych rzeczy. Posłuchajcie o szczegółach w wiadomościach o 7.30.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Ja się staram.

0: 7.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Kasia Gurdzewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chcieli wyłudzić pieniądze na remont, mogą trafić do więzienia. W tym serwisie także o trwającym w Kaliszu festiwalu, a w sporcie kolejne sukcesy kaliskich kolarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieli zgłosić fikcyjną awarię w jednej ze szkół podstawowych, a przez to wyłudzić środki finansowe na remont. Chodzi o 3 osoby, którym prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim zarzuciła oszustwo i fałszowanie dokumentacji. W tej sprawie akta trafiły już do sądu wraz z aktem oskarżenia.
4: Z materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuratora wynika, że po zakończeniu generalnego remontu dolnej kondygnacji budynku szkoły przeprowadzonego w 2022 roku w okresie wakacyjnym sporządzono nieoddający faktycznego przebiegu zdarzeń dokumentację. Miała ona wykazać, że w październiku 2022 roku doszło do nagłej awarii kanalizacji wymagającej pilnego wykonania dalszych robót. W dokumentach tych wskazano w szczególności na rzekomą konieczność wymiany niedrożnego i nieszczelnego poziomu instalacji kanalizacyjnej w części magazynowej budynku oraz zamurowania wykopu wraz z pracami wykończeniowymi.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Działanie oskarżonych polegało na wytworzeniu dokumentacji mającej potwierdzać wykonanie pilnych robót remontowo-budowlanych. Tymczasem, jak wynika z prokuratorskich ustaleń, wskazane prace w podanym czasie i zakresie nie zostały zrealizowane jako odrębna usługa awaryjna. Wszystkim 3 osobom biorącym udział według śledczych w tym procederze, w tym jednej pełniącej funkcję dyrektora szkoły, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa najgłośniejszy festiwal w regionie, czyli roztrąbiony Kalisz. Do piątku, codziennie o 14 w Sanktuarium Świętego Józefa odbywają się koncerty Mistrz i Uczeń. O 17 Dęciaki na 4 strony świata przy Domku Parkowego, a o 20 w tym samym miejscu koncerty plenerowe.
5: Wieczorne koncerty o godzinie 20 każdego dnia bardzo różnorodnie. W środę Odyseja Dźwięków, czyli Górnicza Orkiestra Dęta z Konina. W czwartek Muzyka w Mundurze, Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. I po tym koncercie jeszcze Ptaszyn Jam Session, które jest jak co roku ulubionym punktem programu mieszkańców Kalisza. No i piątek o godzinie 16 Estrada Młodych i o 20 Dizzy Boys Brass Band.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Kałużna, organizatorka. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Kolejne sukcesy kaliskich kolarzy w ogólnopolskich zmaganiach na szosie. Reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zakończyli zmagania w 4-dniowych górskich mistrzostwach Polski Siewiogórski Tour 2026. Sowiogórski Tour 2026. Dwukrotnie na podium stanął Jan Bajdor, a o szczegółach powiedział Rady Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
6: Byliśmy na wyścigu Sowiogórski Tour. W jednym z etapów wygrał Bajdor Janek. Bardzo ciężki wyścig po górach. Był etap jeszcze w Cierżoniowie. Też chłopaki walczyli i po 4 etapach Jan Bajdor uplasował się na 3 miejscu.
2: A już w ten weekend od 21 do 23 sierpnia najmłodsi kolarze KTK ze szkół podstawowych będą rywalizowali na torowych mistrzostwach Polski, które zaplanowano na Kaliskim Torze przy Wale Matejki. W ramach 3-dniowych zawodów zaplanowano wyścigi ze startu lotnego, skracz, eliminacyjny i punktowany.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.

0: Audycje dla kierowców.
1: Jeszcze przed nami cała środa, aby była spokojna, słoneczna, no i bez korków, bo to najbardziej interesujące dla kierowców. Zanim ruszycie w drogę, to szybki przegląd tego, gdzie dzisiaj trzeba zdjąć nogę z gazu. W Kaliszu na pewno na Złotej. Tutaj trwa przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza i obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Od strony ronda nie wjedziemy w ulicę Złotą. Krajówka numer 12 Kalisz-Opatówek. Tutaj kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na odcinku przez Zdun obowiązuje ruch wahadłowy i tymczasowa sygnalizacja. Droga jest zwężona, miejsca nierówna. Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej. Tu mamy zwężenia i ograniczenie prędkości. Utrudnienie również na ulicy Leduchowskiego. On na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna. Na odcinku Zacharze Wlamki Łąkociny mamy wahadło i światła tymczasowe. A w Krotoszynie zwolnicie na ulicy Raszkowskiej przy światłach oraz na Wiśniowej, gdzie trwają prace. No i jeszcze Pleszew. Utrudnienie na Kazimierza Wielkiego, a także w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Będzie jeszcze bardziej strogo. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zaostrzenie kar, które wprowadzą bezwzględne więzienie dla kierowców łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Projekt zakłada odebranie sądom możliwości zamiany kary pozbawienia wolności na łagodniejsze sankcje, takie jak grzywny czy prace społeczne, a w przypadkach recydywy drogowej również inne kłopoty. Eksperci i prawni ostrzegają, że tak sztywne rozwiązania ograniczają niezależność sędziowską i mogą uniemożliwić odpowiednie dostosowanie wymiaru kary do okoliczności konkretnej sprawy.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Za 24 minuty 8.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który? Garnitur!
9: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
0: Garnitury, garnitury, garnitury. Reklama.
10: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: No cóż, jeżeli będziecie mieli ochotę pójść do brytyjskiego pubu, to nie posłuchacie tam głośnej muzyki ze swojego telefonu. To
1: dokładnie,
0: się skończy.
1: Dokładnie tak. Ja rzadko to mówię, ale może tym razem warto wziąć przykład z Brytyjczyków i wyłączyć muzykę nie tylko w pubach, ale w ogóle w miejscach publicznych, bo no nie każdy lubi to, co my lubimy i nie chce tego słuchać.
0: Jest takie fajne urządzenie, nazywa się słuchawki. Jeżeli
1: tak,
0: ktoś ma ochotę
1: tak.
0: sobie to mocno
1: na kablu,
0: głośno,
1: bez kabla, tak, duże, tak. małe.
0: Polecamy wszystkim, również kierowcom, którzy czasami lubią sobie pojechać przez miasto wszystkich zaznajamiając swoimi gustami muzycznymi. Ale dobrze, to już są dygresje. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę z telefonów

0: brytyjskich pubach. O tym więcej w wiadomościach.
1: Tak, ale jeszcze mam jeden apel. Muzyki głośne można słuchać w samochodzie tylko jak leci Radio Centrum.
2: O!
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Reklama.
5: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualny pod...
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
8: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
9: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: back.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Pogoda na dziś.
4: No jeszcze coś słabo z tym słońcem, jeszcze za chmurami. W tej chwili na termometrach 14 stopni i tyle samo temperatura odczuwalna. Ciśnienie spada 1008 hektopaskali na barometrach i wiatr do 11 km na godzinę. Ale to ma się zmienić, bo synoptycy obiecują, że dzisiaj jeszcze zobaczymy większe przejaśnienia, no ale też pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr słabi, umiarkowany, okresami porywisty.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła 8. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polsko-węgierskie rozmowy o transporcie ciał ofiar wypadku. Prawie 2 lata po tragedii, zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Sieć pubów kontra głośni użytkownicy telefonów. To w Wielkiej Brytanii. Marcin Krzamiński. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Fęskę.
7: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
8: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
7: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski. Zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia. Dobrane zostaną właściwe środki transportu.
6: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło 2 strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało 2 właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
10: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
6: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
11: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
12: Mogą odejść od tablicy?
11: Mogą.
6: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym w popularnej sieci brytyjskich pubów, bo wielu klientów takie zachowanie, mówiąc dość łagodnie, doprowadzało do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.
5: Kursy walut.
4: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach o poranku. Euro po 4,32 zł, dolar amerykański po 3,73 zł, frank szwajcarski 4,60 zł i funt brytyjski 5,05 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 5 minut po 8.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 18 minut po 8, czy TikTok może pomóc w odkryciu nowego gatunku? Okazuje się, że jak najbardziej. Wszystko zaczęło się od krótkiego nagrania z Indii, na którym ze studni wypływało tajemnicze niewielkie stworzenie. Naukowcy zobaczyli film w 2024 roku i zainteresowali się jego nietypowym wyglądem. Małe oczy, niemal pozbawiona pigmentu skóra, wszystko wskazywało na to, że zwierzę przystosowane jest do życia w całkowitej ciemności. Badacze ruszyli więc w teren w okolicy granicy Indii i Nepalu, a nie było łatwo, bo musieli najpierw wypompować ze studni około 2000 litrów wody, żeby znaleźć pierwszego osobnika. Kolejny pojawił się po następnych 500 litrach. Tak nauka poznała nowy gatunek węgorza, nazwany Ganga Ichthyus indonepalicus. Ma zaledwie około 4 cm długości i żyje w podziemnych wodach. A więc proszę bardzo, możecie dzisiaj scrollować z poczuciem misji, tylko nie zasłaniajcie się nauką, jeżeli przez 3 godziny będziecie oglądać filmiki z kotkami.
1: Radio Rano. Radio Centrum.

0: Cały czas brakuje krwi, w związku z tym już za kilka minut apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
1: Tak, apel do wszystkich, do tych, którzy już oddają krew od wielu lat, ale też do tych, którzy być może się wahają, czy mogą, czy to jest bezpieczne. Uspokajamy, tak, jest bezpieczne i jest konieczne, bo niestety krwi się nie da wytworzyć.
0: A więcej o tym w wiadomościach o godzinie 8.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
6: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama.

0: Centrum. Radio na wakacje.
1: Minęło 8:30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Kasia Gurcewicz.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Brakuje niektórych grup krwi, za chwilę szczegóły. W tym serwisie również o kontrowersyjnym szkoleniu, a w sporcie rehabilitacja zamiast medali.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tylko półki z krwią grupy AB, zarówno dodatniej, jak i ujemnej, są pełne w magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Pozostałych grup krwi brakuje. Dlatego Kaliskie Centrum zwraca się z apelem do krwiodawców o zgłaszanie się na donacje. Krew jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia. Oddawać ją mogą honorowo osoby w wieku od 18 do 65 roku życia, które czują się zdrowe i ważą więcej niż 50 kg. Wystarczy zjeść lekki posiłek, zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości i zgłosić się do rejestracji w siedzibie Kaliskiego Centrum lub wziąć udział w jednej z wielu akcji wyjazdowych.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jeden pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim wziął udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez czasopismo Metryka. Tematem były m.in. kwestie związane z odmową transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci.
3: O skierowanie pracownika na szkolenie wystąpiła kierownik Ostrowskiego Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Zaręba. Jak przekazała Radiu Centrum Anna Woźnica z Ostrowskiego Urzędu Miejskiego, uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane, jeśli okażą się merytorycznie przydatne w prowadzonych sprawach. Jednocześnie ostrowski magistrat podkreśla, że od 1 stycznia 2024 roku do dnia udzielenia odpowiedzi nie wpłynął tam ani jeden wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci. W związku z tym w Ostrowie Wielkopolskim nie wydawano w takich sprawach ani decyzji odmownych, ani innych rozstrzygnięć. W Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma też odrębnych wewnętrznych instrukcji czy wytycznych dotyczących takich wniosków. Jednocześnie urząd zaznacza, że Metryka od lat jest źródłem wiedzy dla urzędników stanu cywilnego w problematycznych kwestiach związanych z rejestracją stanu cywilnego. Radio Centrum zapytało też, czy udział w szkoleniu może budzić pytania o bezstronność urzędu. Ostrowski Urząd Stanu Cywilnego odpowiedział, że nie weryfikował poglądów osób prowadzących szkolenie, a korzystanie z publikacji i opinii Metryki jest elementem pracy urzędu. Na razie nie ma decyzji o udziale w kolejnych szkoleniach dotyczących tej tematyki. Jeśli jednak do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynie wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, urząd deklaruje, że każdą sprawę będzie rozpatrywać indywidualnie z zachowaniem obowiązujących norm prawnych. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
2: W poprzednich sezonach zawsze zdobywała medale, stając się multimedalistką Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. W tym jednak przegrała z kontuzją i straciła cały sezon letni. Mowa o Oldze Szlachcie, lekkoatletce klubu sportowego Stal LA Ostrów, studiującej w Stanach Zjednoczonych, która całe lato spędziła na rehabilitacji i musiała odpuścić starty w zawodach. To pierwszy sezon bez jakiegokolwiek medalu, powiedziała Radiu Centrum Olga Szlachta.
4: No, niestety w tym sezonie zdrowie nie dopisało. Kontuzja stopy wykluczyła mnie z sezonu letniego, a właśnie całe lato spędziłam na rehabilitacji, więc mam nadzieję, że teraz wrócę do Stanów i od września już normalnie zacznę przygotowania do przyszłego sezonu, który szczególnie, że dopiszę w nim zdrowie. To jest najważniejsze.
5: Jesteś po roku już studiów i treningów w Stanach Zjednoczonych. Jak się tam odnalazłaś? Jak się tam czujesz?
4: Czuję się bardzo dobrze. Myślę, że szczególnie duże znaczenie tutaj miało to, że trafiam na bardzo fajnych ludzi, mamy bardzo fajną grupę treningową, więc odnalazłam się tam dobrze wśród nich.
2: Zawodniczka stali została dostrzeżona na Mistrzostwach Świata U20 w Peru, gdzie trenerzy ze Stanów Zjednoczonych zaproponowali młodej lekkoatletce studiowanie w USA. Szlachta lada dzień wraca tam, bo rok akademicki zaczyna się pod koniec sierpnia.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
0: Informacje dla kierowców.
1: Pierwsza kawa i śniadanie pewnie już za wami, więc tak pokrzepieni śmiało sprawdzamy, jakie miejsce z przeszkodami dziś warto zaznaczyć na drogowej mafie w regionie Kalisz. Na Złotej trwa przebudowa randa żołnierzy niezłomnych do ulicy Długosz. Obowiązuje tu czasowa organizacja ruchu. Od strony randa w ulicę Złoto nie wjedziemy. Teraz krajówka numer 12 z Kalisza do Opatówka. To w tej chwili jeden z najważniejszych punktów dla kierowców. Na odcinku przez Donę obowiązuje całodobowe wahadło i tymczasowa sygnalizacja świetlna. Droga jest zwężona, miejscami nierówna, uważajcie. Ostrów Wielkopolski, remontowana Wrocławska, zwężenia i ograniczenia prędkości. Mamy też utrudnienia na ulicy Leduchowskiego. Krajówka numer 36 z Ostrowa w stronę Krotoszyna, między Zacharzewiem, Melamkami i Łąkocinami. Kierowców czeka ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i tymczasowe światła. W Pleszewie utrudnienia na ulicy Kazimierza Wielkiego, także na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, a w Krotoszynie prace na Raszkowskiej w rejonie Świateł oraz na ulicy Wiśniowej.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Wysokie ceny paliw sprawiły, że rząd zdecydował się na przywrócenie programu CPN. Część zmotoryzowanych może jednak skorzystać z innego wsparcia zwrotu akcyzy za paliwo. Zwrot akcyzy przysługuje konkretnej grupie, czyli rolnikom. Mogą oni uzyskać zwrot za olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej. Przepisy stanowią, że wypłaty następują za okresy 6-miesięczne, a to oznacza, że pieniądze rolnicy otrzymują 2 razy w roku. Ministerstwo przypomina, że 31 sierpnia dobiega końca druga tura składania wniosków.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Za 22 minuty 9.

0: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.
3: Kalendarz muzyczny.
4: Rok 1951 w Leicester, w Wielkiej Brytanii, urodził się John Deacon, gitarzysta basowy grupy Queen, a dołączył do zespołu mając zaledwie 19 lat. A my mamy dla was piękny kawałek, jeden z wielu przebojów grupy Queen, Another One Bites the Dust.

0: I jeszcze jedna data. W 1963 roku w Sztokholmie w Szwecji urodził się Joey Tempest, założyciel i wokalista grupy Europe. Rock the Night.
1: Kalendarz muzyczny.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Okazuje się, że Europejczycy pokochali jazdę koleją.
2: I myślę, że Polacy też są w tej grupie, bo jeździmy coraz częściej i nie wiem, czy pamiętasz podróże koleją tak z 20 lat temu.
1: Niestety.
2: Tak, te wagony, które tutaj był przewiew na górze, a na dole były podgrzewane plastikowe siedzenia.
1: Ach,
2: to były czasy.
1: To były niesamowite rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o to, że naprawdę lubimy kolej, bo słuchajcie o tym w wiadomościach już za chwilkę o 9:00.
0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Troszkę więcej na termometrach, teraz 16 stopni, temperatura odczuwalna 15, nadal w Kaliszu solidne zachmurzenie, ale ciśnienie coś drgnęło, 1008 hektopaskali i zaczyna rosnąć wiatr do 11 km na godzinę, a dzisiaj różne scenariusze są możliwe, bo może i trochę pokropić, ale możemy też mieć obiecane przez synoptyków piękne przejaśnienia.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 9. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kończy się cena w Eldorado w żywności, twierdzą eksperci. Premier świadkiem, chce go wezwać obrona ukrywającego się byłego wiceministra. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją. Marcin Krzemiński. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
6: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
5: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka między innymi w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
7: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tyraspolu.
5: Wniosek do sądu okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
8: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
5: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka powstania i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
9: Elementem tej edukacji medialnej jest między innymi to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
5: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
10: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
5: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
11: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Dianne Paris ma się rozpocząć o godzinie 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu. A po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych, chce uciszyć dotychczasowych krytyków.
12: To, co ludzie mówią, nie ma po prostu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale chciałabym po prostu, żeby to środowisko było bardziej w szacunku i żebyśmy wszyscy czuli się w nim bezpiecznie, a nie cały czas atakowani.
11: W Cincinnati zaplanowano na dziś rozegranie wszystkich pojedynków 1/8 finału. Najciekawiej wśród pań zapowiada się mecz Rosjanki Diany Schneider z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lepsza z tego pojedynku zagra albo ze Świątek, albo z Paris. W turnieju mężczyzn za to rozstawiony z jedynką Niemiec Sascha Zwieriew zagra z reprezentantem gospodarzy, Amerykaninem Tomim Paulem. Wczoraj w deblu odpadł w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem Jan Zieliński. Fenerbahçe Stambuł, pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie, zremisowało z Olympique Lyon 1-1 w najciekawszym meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa pozostałe mecze również kończyły się remisami. Dinamo Zagrzeb i Viking Stavanger zdobyły w stolicy Chorwacji po dwie bramki, a w starciu Lewskiego Sofia z AEK Ateny w stolicy Bułgarii gole nie padły. A dziś pozostałe cztery mecze. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w szwedzkim Falun przyznają, że mają poważny problem, ponieważ jeszcze żadna stacja telewizyjna nie kupiła praw do transmisji. To wstrzymuje część sponsorów i grozi ostrą podwyżką cen biletów. Impreza odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Trondheim przyniosły organizatorom 3 miliony euro strat.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 9:00.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem.

0: zniżką 2499 zł.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
3: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: No wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie ochotę na pire albo jem placki ziemniaczane, a tu jak na złość zamknięty sklep. Ale nie ma problemu, jeżeli w pobliżu działa kartoflomat. Taki wynalazek pojawił się w Podlaskiem. Jest to po prostu mała budka przy drodze, z której można kupić ziemniaki prosto od rolnika. W środku worki, cennik, no i skrzynka na pieniądze. Zasada jest bardzo prosta. Bierzesz ziemniaki, płacisz, jedziesz dalej. Kilogram kosztuje 2 zł, a co najlepsze, można również płacić blikiem. Pomysł działa i wygląda na to, że ludziom się podoba, bo podobne punkty pojawiają się już w różnych miejscach Polski, a całość działa na zasadzie zaufania. Nie ma kasjera, nie ma kolejki, nie ma terminala. Jest za to rolnik, jego ziemniaki i wiara w uczciwość klientów. No i aby to ostatnie nie zawiodło.
1: Dzień dobry. Radio na wakacje.
2: Reklama. Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
0: 24,5 minuty po 9, o 9.30 kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy.
6: Tak, i bardzo ważna informacja od kaliskiej policji, ponieważ funkcjonariusze ujęli sprawcę śmiertelnego wypadku, do którego doszło w Oszczeklinie po dożynkach, w trakcie którego zginęła piesza.
0: Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 9:30 na zegarze, w studiu Radia Centrum jest już Kasia Gurcewicz. Przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policja złapała kierowcę, który po dożynkach śmiertelnie potrącił kobietę. W tym serwisie także powiemy o tym, jak Muzeum w Lewkowie przypomina dziedzictwa wielkopolskiej pracy organicznej, a w sporcie kosztowna porażka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sprawca śmiertelnego potrącenia 74-letniej kobiety jest już w rękach policji. Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotni wieczór w Oszczeklinie. Kierujący potrącił 74-latkę, która poruszała się prawidłową stroną jezdni, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta zginęła na miejscu.
3: 18 sierpnia policjanci ustalili, a następnie zatrzymali w miejscu zamieszkania na terenie Kalisza 38-letniego obywatela Ukrainy, który w dniu 15 sierpnia w miejscowości Oszczeklin, kierując pojazdem marki Audi A6, potrącił ze skutkiem śmiertelnym pieszą, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Piesza, 74-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego, zginęła na miejscu.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. W tej sprawie ponadto zatrzymano 49-letnią obywatelkę Ukrainy.
3: W okresie od 15 sierpnia do 18 sierpnia, posiadając wiedzę o dokonanym przestępstwie w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, miała pomagać mężczyźnie przy zacieraniu śladów, a także ukrywając go.
2: Dodała aspirant Edyta Marciniak. Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi od 2 do 12 lat więzienia, a w przypadku rażącego naruszenia prawa kara może wzrosnąć nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Do Muzeum w Lewkowie trafiły długo wyczekiwane, zaktualizowane mapy szlaku pracy organicznej. To kolejny element działalności placówki mający na celu przypominanie dziedzictwa wielkopolskiej pracy organicznej.
4: Szlak pracy organicznej to sieć instytucji, organizacji, samorządów i inicjatyw, które wspólnie przypominają dziedzictwo wielkopolskiej pracy organicznej i próbują przekładać jej wartości na współczesność. Projekt został uruchomiony w 2023 roku z inicjatywy samorządu województwa wielkopolskiego. Muzeum w Lewkowie dołączyło do szlaku rok później i może pochwalić się kilkoma własnymi inicjatywami, mówi Sylwia Nowicka, dyrektorka placówki.
5: Lewków na szlaku pracy organicznej jest niezwykle aktywny. Już dwukrotnie udało się naszemu muzeum pozyskać dofinansowanie w ramach tego szlaku. Powstają m.in. murale, ale są też warsztaty haftu. Murale oczywiście z przedstawicielami rodziny organicznikowskiej, rodziny Lipskich. Te murale można oglądać na przystankach w Czekanowie w miejscowości Lewków.
4: Kilka dni temu do organicznikowskich zasobów placówki w Lewkowie dołączyły zaktualizowane mapy opisujące elementy na szlaku. Pojawiły się również książeczki turystyczne z miejscami na specjalne szlakowe pieczątki potwierdzające odwiedzenie każdego z miejsc na trasie. Obydwa wydawnictwa są dostępne bezpłatnie w muzealnej kasie w Lewkowie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć. Koordynatorem projektu jest Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, a szlak pracy organicznej tworzy obecnie 25 podmiotów w całej Wielkopolsce. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: To może być porażka, która kosztować będzie ostrowski zespół obrony tytułu mistrzowskiego. Mowa o speedrowerowej drużynie Sitodróg Omegi Ostrów, która przegrała w Świętochłowicach z tamtejszym Śląskiem aż 69-87.
6: To miał być jeden z kluczowych meczów, który może zadecydować o tytule drużynowego mistrza Polski w speedrowerze. Przed rokiem, kiedy rozgrywano rundę play-off, w finale spotkały się drużyny ze Świętochłowic i Ostrowa. Wtedy górą była Sitodróg Omega, która wywalczyła pierwsze w historii tego klubu mistrzostwo Polski. W tym roku, gdy liczy się każdy punkt sezonu zasadniczego, po porażce w Świętochłowicach ciężko będzie obronić tytuł. Co prawda po 8 wyścigach Omega prowadziła ze Śląskiem 40-39, a na 3 biegi przed końcem przegrywała nieznacznie 60-67, ale niestety seria wykluczeń w ostatnich 3 wyścigach sprawiła, że z 5 punktów straty, co byłoby do odrobienia w rewanżu w Ostrowie, zrobiło się aż 18 i w walce o punkt bonusowy, który może zadecydować o mistrzostwie Polski, Omega jest w trudnej sytuacji. Najwięcej punktów dla Ostrowian w Świętochłowicach zdobyli Szkudlarek 12, Natoński i Paruzel po 11 oraz Grabowski 10. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 10.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Project. Projekt Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
0: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Ian Gillan, legendarny wokalista rockowy i frontman zespołu Deep Purple, obchodzi dzisiaj 81. urodziny, więc okazja jest wyborna, żeby zagrać Smoke on the Water grupy Deep Purple z płyty Machine Head z 1971 roku.

0: Ka-ching.
1: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy. Na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
1: Reklama.
8: Gramy.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Mój dzisiejszy dylemat. Wziąć czy nie brać tej parasolki? Chyba wziąć. Pozostajemy w zasięgu układu niskiego ciśnienia Nora z nad południowej Skandynawii z frontami atmosferycznymi. Z nad południowo-zachodniej Europy napływają cieplejsze masy wilgotnego powietrza polarnego. Dziś zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia tylko lokalnie. Do tego przelotne opady deszczu, a maksymalnie dziś od 19 na północy do 22 stopni na południu regionu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
7: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
8: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
7: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
6: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
9: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne, podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
6: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby. Ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
10: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
6: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 10, a dla Igi oczywiście dużo, dużo ciepłych słów. No i niech się trzyma dziewczyna i wygrywa.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No i proszę, kapitan Jack Sparrow może ponownie pojawić się pod piracką banderą. Johnny Depp prowadzi rozmowy w sprawie powrotu do jednej ze swoich najbardziej kultowych ról, czyli Jacka Sparrowa w szóstej części Piratów z Karaibów. No i to byłby naprawdę ciekawy zwrot akcji, bo ostatni raz Depp pojawił się jako Sparrow w Zemście Salazara z 2017 roku. Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji Jack Sparrow tym razem może nie być głównym bohaterem. Pierwszy plan ma należeć do postaci granej przez Margot Robbie. A droga do tego powrotu była długa i dość burzliwa. W 2022 roku podczas procesu z Amber Heard Depp mówił, że nie wróci do współpracy z Disneyem nawet za 300 milionów dolarów i milion alpak. No dzisiaj mimo braku alpak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Depp powoli odbudowuje swoją pozycję. W Hollywood pojawi się też w kolejnych produkcjach, a teraz może...
0: Kierunek lato.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 10:30, wiadomości z naszej najbliższej okolicy, a przekaże je Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wprawdzie kolizja, ale utrudnienia spore. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wypadku z udziałem zwierzęcia, a w sporcie przygotowania Beniaminka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Chwila nieuwagi wystarczyła, by częściowo zablokować ruch na drodze krajowej nr 25. Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na wiadukcie w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim.
3: Po godzinie 14 zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym w miejscowości Skalmierzyce na wiadukcie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący Toyotą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył Mercedesa. Kierowcy trzeźwi, nikomu nic się nie stało.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Juresz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Całe zdarzenie zakwalifikowano ostatecznie jako kolizję drogową. Ruch na krajówce został szybko przywrócony.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Potrącony pies wbił się pod przedni zderzak auta. Niestety zwierzę nie przeżyło. Informację o kolizji, do której doszło w poniedziałek około godziny 21 w Giżycach, przekazała starsza strażak Naomi Biel, oficer prasowa ostrzeszowskich strażaków.
4: Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy na poboczu drogi, w którym znajdował się uwięziony pies w przednim zderzaku. Ratownicy przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego wykonali dostęp do zwierzęcia. Następnie ewakuowali psa w bezpieczne miejsce, którego pozostawiono pod opieką patrolu policji w celu przekazania służbie weterynaryjnej.
2: Niestety decyzją wezwanego na miejsce lekarza weterynarii pies został uśpiony. Zarówno strażacy, jak i policjanci apelują do kierowców o ostrożność na drodze, także poza obszarem zabudowanym, gdzie często można trafić się na zwierzęta, zarówno dzikie, jak i te domowe. W poniedziałek testy wydolnościowe, a we wtorek pierwsze zajęcie na hali. Mowa o koszykarkach Basket Ostrowi, które rozpoczęły przygotowania do rozgrywek pierwszej Ligi Kobiet. Zespół jest jeszcze w budowie i kto wie, czy wzmocnienia kadry nie będą odbywać się także w trakcie sezonu. O tym, jaki ma to być zespół, opowiedziała Radiocentrum prezes klubu Paulina Misiek, a trener Mateusz Dwornik przedstawił plan przygotowań do sezonu.
5: Ja mam taką nadzieję, że zespół walczący. Tak naprawdę pierwsze dwa mecze nam otworzą ligę i pokażą, w którym miejscu jesteśmy i czego jeszcze potrzebujemy. Mamy tego świadomość, że gdzieś w trakcie możemy szukać jakichś dodatkowych zawodniczek czy zawodniczki, która gdzieś tam nam pomoże i uzupełni tą naszą grę. Ale mówię, no staramy się te ruchy takie podejmować dosyć ostrożne. Ja bym na pewno chciała, żebyśmy tutaj nie grali w playoutach, tylko po prostu powalczyli i gdzieś tam się bezpiecznie utrzymali w tej lidze.
6: Trenujemy na pewno raz dziennie, popołudniami. Będą to jednostki takie dwugodzinne. Z biegiem czasu będziemy na pewno w tym wrześniu już musieli przejść na tryb. No trochę mniejszej ilości, powiedzmy, czterech treningów i do tego dołożymy mecze sparingowe.
2: Na początku września Basket Ostrowia zagra u siebie sparingi z zespołami ze Swarzędza oraz Jeleniej Góry. Później wystąpi na turnieju w Poznaniu, a tydzień przed startem ligi zorganizuje w Ostrowie turniej z udziałem czterech drużyn. Beniaminek rozgrywki pierwszej ligi rozpocznie 26 września od wyjazdowego meczu w Rybniku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 11:00.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Kastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Reklama.

0: Ależ to ciekawy tydzień, cały tydzień muzycznych propozycji. Trwa festiwal Roztrąbiony Kalisz. 6 dni bezpłatnych koncertów, podczas których usłyszymy orkiestry, big bandy i znakomitych solistów z całego świata. Bo muzyczna mowa wydarzenia zrobiła się międzynarodowa. Do Kalisza przyjechali artyści m.in. z Włoch, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Litwy, Węgier, Czech i Turcji. A to wszystko w ramach 18-letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus. A co czeka nas dzisiaj? O 14 w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa spotkania z muzyką, mistrz i uczeń. O 17 przenosimy się na polanę przy domku parkowego na koncert Dęciaki na cztery strony świata, a wieczorem o 20 zabrzmi Odyseja Dźwięku w wykonaniu Górniczej Orkiestry Dętej z Konina. Jutro o 20 na polanie przy domku parkowego zabrzmi Muzyka w Mundurze, czyli koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, a o 21 przy Fontannie Nocy i Dnie coś dla fanów improwizacji, czyli Ptaszyn Jam Session. Piątek zakończy ten muzyczny tydzień mocnym akcentem. O 20 na polanie przy domku parkowego wystąpi Dizzy Boys Brass Band. A najlepsze jest to, że na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny. Szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Po tym, że idzie wiosna, to można oczywiście się zorientować, kiedy jaskółki przylatują, a po tym, że nie będzie dzisiaj padać, to, że Damian przyszedł bez parasola.
1: Tak, to ja rzadko ogólnie ten parasol noszę, prędzej jakiś kaptur tak swoją drogą.
0: Ale nie masz.
1: A zauważyłaś już może pierwsze zwiastuny tego, że ma nadejść jesień?
0: Nie ma takiej pory roku. Jest tylko lato i lato jest.
1: I niech tak zostanie.
0: Tak. A skoro Damian bez kaptura, bez parasola, to znaczy, że będzie dobrze. Damian Klimiński już z wami zostaje.
1: Tak, do tego jeszcze
0: porcją...
1: świetna muza, właśnie.
0: No właśnie, dobra będzie muza i wszystko będzie w takim razie w porządku, jeżeli chodzi o pogodę również. Marzanna Frysiak, do usłyszenia, pa, pa.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
4: Brzoskwiniowa Polana.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj na termometrach maksymalnie 21 stopni. Zachmurzenie całkiem spore, możliwe tylko niewielkie przejaśnienia i raczej bez opadów. Jeśli takie się pojawią, to tylko przelotnie i lokalnie. Do tego słaby wiatr wiejący z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 11.
4: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Lada chwilę będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko. Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: W tym dwie osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu, jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
5: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporowski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersonie uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
7: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
5: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami. To według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad 1 000 000 złotych towar. Dwie osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Praze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
8: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
5: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia odbędzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Damian Kliński, cześć, witam serdecznie. To już środowe przedpołudnie do końca wakacji. Jeszcze trochę czasu, 19 sierpnia w kalendarzu. Zakaria w głośnikach w kolejce Abba.

0: Absolutny klasyk na antenie Radia Centrum. Mamma Mia i Abba. Niektórzy mogą krzyknąć Mamma Mia, kiedy zobaczą, jakie święta na nich dzisiaj czekają, na przykład jeśli są fotografami, bo dzisiaj świętuje właśnie każdy fotograf. Światowy Dzień Fotografii w kalendarzu. Mamy także Międzynarodowy Dzień Orangutana. Szalenie to inteligentne zwierzę, człekokształtne, bardzo przyjemna małpka. Według niektórych indonezyjskich wierzeń orangutany są tak inteligentne, że potrafią nawet mówić, tylko nie ujawniają się z tą umiejętnością z obawy przed koniecznością pójścia do pracy. Wy gdziekolwiek jesteście w pracy, czy może na urlopie, to dla was już za moment Enrique Iglesias.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Trwa najgłośniejszy festiwal w regionie, czyli Roztrąbiony Kalisz, i do piątku potrwa. A co w ramach tego festiwalu się dzieje i gdzie można posłuchać w związku z tym muzyki na żywo? Wszystkiego się dowiecie, szczegóły już o 11.30.

0: Demono, za nami 11.30, na zegarach czas na informacje z regionu, które przedstawi Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chcieli wyłudzić pieniądze na remont, mogą trafić do więzienia. W tym serwisie także o trwającym w Kaliszu festiwalu, a w sporcie kolejne sukcesy kaliskich kolarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieli zgłosić fikcyjną awarię w jednej ze szkół podstawowych, a przez to wyłudzić środki finansowe na remont. Chodzi o 3 osoby, którym prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim zarzuciła oszustwo i fałszowanie dokumentacji. W tej sprawie akta trafiły już do sądu wraz z aktem oskarżenia.
4: Z materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuratora wynika, że po zakończeniu generalnego remontu dolnej kondygnacji budynku szkoły utwierdzonego w 2022 roku w okresie wakacyjnym sporządzono nieoddający faktycznego przebiegu zdarzeń dokumentację. Miała ona wykazać, że w październiku 2022 roku doszło do nagłej awarii kanalizacji wymagającej pilnego wykonania dalszych robót. W dokumentach tych wskazano w szczególności na rzekomą konieczność wymiany niedrożnego i nieszczelnego poziomu instalacji kanalizacyjnej w części magazynowej budynku oraz zamurowania wykopu wraz z pracami wykończeniowymi.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Działanie oskarżonych polegało na wytworzeniu dokumentacji mającej potwierdzać wykonanie pilnych robót remontowo-budowlanych. Tymczasem, jak wynika z prokuratorskich ustaleń, wskazane prace w podanym czasie i zakresie nie zostały zrealizowane jako odrębna usługa awaryjna. Wszystkim 3 osobom biorącym udział według śledczych w tym procederze, w tym jednej pełniącej funkcję dyrektora szkoły, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa najgłośniejszy festiwal w regionie, czyli roztrąbiony Kalisz. Do piątku, codziennie, o 14 w Sanktuarium Świętego Józefa odbywają się koncerty Mistrz i Uczeń. O 17 Dęciaki na 4 strony świata przy Domku Parkowego, a o 20 w tym samym miejscu koncerty plenerowe.
5: Wieczorne koncerty o godzinie 20, każdego dnia bardzo różnorodnie. W środę Odyseja Dźwięków, czyli Górnicza Orkiestra Dęta z Konina. W czwartek Muzyka w Mundurze, Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. I po tym koncercie jeszcze Ptaszyn Jam Session, które jest jak co roku ulubionym punktem programu mieszkańców Kalisza. No i piątek o godzinie 16 Estrada Młodych i o 20 Dizzy Boys Brass Band.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Kałużna, organizatorka. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Kolejne sukcesy kaliskich kolarzy w ogólnopolskich zmaganiach na szosie. Reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zakończyli zmagania w 4-dniowych Górskich Mistrzostwach Polski Sowiogórski Tour 2026. Dwukrotnie na podium stanął Jan Bajdor, a o szczegółach powiedział Rady Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
6: Byliśmy na wyścigu Sowiogórski Tour. W jednym z etapów wygrał Bajdor Janek. Bardzo ciężki wyścig po górach. Był etap jeszcze w Cierżoniowie. Też chłopaki walczyli i po 4 etapach Jan Bajdor uplasował się na 3 miejscu.
2: A już w ten weekend od 21 do 23 sierpnia najmłodsi kolarze KTK ze szkół podstawowych będą rywalizowali na torowych Mistrzostwach Polski, które zaplanowano na Kaliskim Torze przy Wale Matejki. W ramach 3-dniowych zawodów zaplanowano wyścigi ze startu lotnego, skracz, eliminacyjny i punktowany.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut południe.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis, opatówek Rogatka 20C.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

Ostatnio w Polsce mamy serię obserwacji pum. Te pumy, niektóre okazują się prawdziwe, niektóre nie. Na Mazowszu kilka dni temu informowano, że taka puma grasuje. Okazało się, że raczej to chodziło o jakiegoś dużego kota. Ale uwaga, uwaga, na Dolnym Śląsku puma jak najbardziej się znajduje. I tutaj sprawa okazuje się całkiem poważna. W Górach Sowich ta puma jest obecna. Mniej więcej w połowie linii prostej między Wałbrzychem a Bielawą te pumę leśnicy zaobserwowali. Leśnicy z nadleśnictwa Świdnica potwierdzają bowiem, że w okolicach Michałowa i Zagórza Śląskiego pumę widziano, a dowodem jest fotografia z fotopułapki. Puma została przez fotopułapkę uchwycona, a zdjęcia już w internecie opublikowało nadleśnictwo Świdnica. Lokalne władze wydały nawet ostrzeżenia dla turystów, którzy tam na spacery w tych górach w najbliższym czasie zamierzają się udać. Więc no cóż, bądźcie ostrożni ci, którzy kierują się na urlop, na wakacje w tamte właśnie rejony, a my gramy dalej i teraz będzie bardzo wakacyjny przebój od bardzo wakacyjnego artysty, trzeba przyznać. Bardziej aktora niż wokalisty, ale na koncie kilka takich swoich szlagierów też ma. David Hasselhoff, szeroko znany publiczności jako ten całkiem nieźle przypakowany ratownik ze Słonecznego Patrolu, a na koncie m.in. Crazy for You. Podobno niemieckie dancingi swego czasu zachwycały się tymi przebojami.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.

0: bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Do 21 stopni na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dziś po południu. Teraz już temperatura zbliża się powoli do 20 stopni. Zachmurzenie zmienne. Momentami możliwe przejaśnienia, ale także niewykluczone, że lokalnie gdzieniegdzie z jakiejś pojedynczej chmury niewielki opad się pojawi. Takie konwekcyjne lokalne opady mało prawdopodobne, ale jednak możliwe dzisiaj w regionie południowej Wielkopolski. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 12.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską. Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. 4 lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
5: W niedzielnym W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
7: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
8: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
7: Tak, ktoś weźmie te na raty.
9: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
8: Tłumy.
9: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
8: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
10: Nie posiadam aplikacji.
11: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
5: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy wprowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi Krzysztof Matusiak.
12: Postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby 3 kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
5: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Kursy walut.
3: Sprawdzamy jeszcze średni kurs walut obcych. 4 zł i 32 grosze to w tym momencie euro. Dolar amerykański 3 zł 73 grosze, frank szwajcarski 4 zł 60 groszy, a funt brytyjski w tym momencie wynosi dokładnie 5 zł i 6 groszy.

Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443. Reklama.

Na balkonie stygnie lato, tak zaśpiewał zespół Kuba i Kuba przed momentem na antenie Radia Centrum i coś w tym tekście jest, patrząc na termometry, patrząc na pogodę i wszystko wskazuje na to, że w te wakacje już żadnych upałów spodziewać się nie musimy. I w ogóle tego lata już upalnie raczej nie będzie. Taki jeden cieplejszy dzień to najbliższy piątek, wtedy na termometrach w Kaliszu mamy zobaczyć 25-26 stopni, a kolejne tygodnie i tak już do końca miesiąca na termometrach maksymalnie do 22 stopni, więc temperatura bardzo, bardzo łagodna, ale wrzesień i przełom sierpnia-września też zapowiada się całkiem przyjemnie pogodowo, bo ma być całkiem sporo słońca, a na termometrach tak jak to na początku września 21-20 stopni. Dla niektórych miła pogoda na przykład do powrotu do szkoły i do codziennych obowiązków. Ale spokojnie, muzyka na antenie Radia Centrum wciąż bardzo, bardzo wakacyjna. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Bardzo ważny apel od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Krew potrzebna. Jakie grupy krwi są w tej chwili najbardziej potrzebne i pomoc których krwiodawców jest wręcz niezastąpiona, niezbędna w tym momencie? Posłuchajcie szczegółów już o godzinie 12:30.

0: 12.30 na zegarach, teraz Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Brakuje niektórych grup krwi, za chwilę szczegóły. W tym serwisie również o kontrowersyjnym szkoleniu, a w sporcie rehabilitacja zamiast medali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tylko półki z krwią grupy AB, zarówno dodatniej, jak i ujemnej, są pełne w magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Pozostałych grup krwi brakuje. Dlatego Kaliskie Centrum zwraca się z apelem do krwiodawców o zgłaszanie się na donację. Krew jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia. Oddawać ją mogą honorowo osoby w wieku od 18 do 65 roku życia, które czują się zdrowe i ważą więcej niż 50 kg. Wystarczy zjeść lekki posiłek, zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości i zgłosić się do rejestracji w siedzibie Kaliskiego Centrum lub wziąć udział w jednej z wielu akcji wyjazdowych.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jeden pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim wziął udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez czasopismo Metryka. Tematem były m.in. kwestie związane z odmową transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci.
3: O skierowanie pracownika na szkolenie wystąpiła kierownik Ostrowskiego Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Zaręba. Jak przekazała Radiu Centrum Anna Woźnica z Ostrowskiego Urzędu Miejskiego, uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane, jeśli okażą się merytorycznie przydatne w prowadzonych sprawach. Jednocześnie ostrowski magistrat podkreśla, że od 1 stycznia 2024 roku do dnia udzielenia odpowiedzi nie wpłynął tam ani jeden wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci. W związku z tym w Ostrowie Wielkopolskim nie wydawano w takich sprawach ani decyzji odmownych, ani innych rozstrzygnięć. W Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma też odrębnych wewnętrznych instrukcji czy wytycznych dotyczących takich wniosków. Jednocześnie urząd zaznacza, że Metryka od lat jest źródłem wiedzy dla urzędników stanu cywilnego w problematycznych kwestiach związanych z rejestracją stanu cywilnego. Radio Centrum zapytało też, czy udział w szkoleniu może budzić pytania o bezstronność urzędu. Ostrowski Urząd Stanu Cywilnego odpowiedział, że nie weryfikował poglądów osób prowadzących szkolenie, a korzystanie z publikacji i opinii Metryki jest elementem pracy urzędu. Na razie nie ma decyzji o udziale w kolejnych szkoleniach dotyczących tej tematyki. Jeśli jednak do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynie wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, urząd deklaruje, że każdą sprawę będzie rozpatrywać indywidualnie z zachowaniem obowiązujących norm prawnych. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
2: W poprzednich sezonach zawsze zdobywała medale, stając się multimedalistką Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. W tym jednak przegrała z kontuzją i straciła cały sezon letni. Mowa o Oldze Szlachcie, lekkoatletce klubu sportowego Stal LA Ostrów, studiującej w Stanach Zjednoczonych, która całe lato spędziła na rehabilitacji i musiała odpuścić starty w zawodach. To pierwszy sezon bez jakiegokolwiek medalu, powiedziała Radiu Centrum Olga Szlachta.
4: O, niestety w tym sezonie zdrowie nie dopisało. Kontuzja stopy wykluczyła mnie z sezonu letniego. A właśnie całe lato spędziłam na rehabilitacji, więc mam nadzieję, że teraz wrócę do Stanów i od września już normalnie zacznę przygotowania do przyszłego sezonu, który szczególnie, że dopiszę w nim zdrowie. To jest najważniejsze.
5: Jesteś po roku już studiów i treningów w Stanach Zjednoczonych. Jak się tam odnalazłaś? Jak się tam czujesz?
4: Czuję się bardzo dobrze. Myślę, że szczególnie duże znaczenie tutaj miało to, że trafiłam na bardzo fajnych ludzi, mamy bardzo fajną grupę treningową, więc odnalazłam się tam dobrze wśród nich.
2: Zawodniczka stali została dostrzeżona na Mistrzostwach Świata U20 w Peru, gdzie trenerzy ze Stanów Zjednoczonych zaproponowali młodej lekkoatletce studiowanie w USA. Szlachta lada dzień wraca tam, bo rok akademicki zaczyna się pod koniec sierpnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 26 minut zostało do 13.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Reklama.

16 minut zostało do godziny 13. Pewnie gdzieś tam wśród was znajdą się tacy, którzy stwierdzą, no szybko ten urlop zleciał. Fajnie było, trochę wolnego, ale trzeba wracać do pracy. Przydałoby się jeszcze parę dni takich wakacji, takiego urlopu. No okazuje się, że są kraje na starym kontynencie, które tego urlopu mają trochę więcej. Wyobraźcie sobie, że na przykład Finowie mają płatnego urlopu 30 dni. Tak samo sprawa wygląda, jeśli chodzi o Finlandię, Finlandia i Francja. Tam po 30 dni, ale na świecie są także o wiele bardziej zapracowane narody, dla których 26 dni, tak jak w Polsce, to jest wręcz niewyobrażalna strata z punktu widzenia pracodawców, oczywiście Chiny. O Chinach mowa. Szalenie zapracowany naród ci Chińczycy. Jeśli chodzi o to, ile dni wolnego im przysługuje, no to Chińczycy w ciągu roku mają zaledwie 10 dni wolnych od pracy. No chyba, że jesteście Chińczykiem z 20-letnim stażem zawodowym, wtedy ten limit jest zwiększany do 15 dni takiego płatnego urlopu. A ostatnio też władze Chin zaapelowały do pracodawców, by ci dawali swoim pracownikom w sezonie letnim wolne piątkowe popołudnia. Dzięki temu podwładni mieliby dłuższe weekendy i to ułatwiłoby im podróżowanie. No i to by sporo ułatwiło w całej logistyce państwa, bo to istotna kwestia. Dotąd zapracowani Chińczycy wyjeżdżali tylko w święta państwowe, które ustawowo są wolnymi dniami od pracy, a to sprawiało, że wiele obiektów turystycznych borykało się z ogromnym napływem zwiedzających w jednym czasie. Czyli cóż, podsumowując, są kraje, gdzie tego wolnego jest zdecydowanie więcej, ale nie martwmy się, niektórzy mają gorzej. Times Square, my w podążaniu za urlopowym słońcem w dalszym ciągu, chociażby w piosence Follow the Sun w głośnikach.

0: Fakty warte uwagi.
1: Donald Trump naciska na pewne dość egzotyczne spotkanie. Chce spotkać się z północno-koreańskim dyktatorem. Czego to spotkanie miałoby według Trumpa dotyczyć? O tym posłuchacie już o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie 21 do 22 stopni, częściowe przejaśnienia, momentami zdecydowanie więcej chmur, niewykluczone lokalne, krótkotrwałe, przelotne opady, do tego słaby wiatr wieje z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 13.
4: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
6: Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
5: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
5: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy są przestraszeni.
8: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
9: Co to dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
5: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
10: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
5: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 13.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: 15 minut już tylko pozostało, 15 minut już tylko po godzinie 13, a my sprawdzamy, co ciekawego można robić w Kaliszu jeszcze podczas tych trwających wakacji. Roztrąbiony Kalisz. To jest wydarzenie, które cały czas jest obecne na kaliskich ulicach i parkach. Kalisz znów stał się polską stolicą młodych trębaczy, a to za sprawą oczywiście kolejnej edycji Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus. No i tradycyjnie towarzyszy temu festiwal Roztrąbiony Kalisz. Wszystko potrwa jeszcze do piątku. Rozpoczęło się w minioną niedzielę, a dzisiaj, 19 sierpnia w środę, co na nas czeka? Już o godzinie 14, czyli niebawem, spotkanie z muzyką Mistrz i Uczeń w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. O godzinie 17 dęciaki na cztery strony świata na polanie przy domku parkowego. Pogoda dzisiaj raczej żadnych planów tym dęciakom nie pokrzyżuje. O godzinie 20 Odyseja Dźwięków, Górnicza Orkiestra Dęta Konin na polanie przy domku parkowego. Jutro podobnie, jeśli chodzi o plan, ale no, o godzinie 21 Ptaszyn Jam Session przy Fontannie Noce i Dnie, więc też będzie naprawdę bardzo ciekawie, a zakończenie już w najbliższy piątek. Oczywiście więcej szczegółów także na temat trwającego festiwalu znajdziecie na naszej radiowej stronie.
1: www.rc.fm.
0: Tam także pełen harmonogram.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny korowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
0: Reklama.

0: 13:30 na zegarach, teraz już Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policja złapała kierowcę, który po dożynkach śmiertelnie potrącił kobietę. W tym serwisie także powiemy o tym, jak Muzeum w Lewkowie przypomina dziedzictwa wielkopolskiej pracy organicznej, a w sporcie kosztowna porażka.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sprawca śmiertelnego potrącenia 74-letniej kobiety jest już w rękach policji. Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotni wieczór w Oszczeklinie. Kierujący potrącił 74-latkę, która poruszała się prawidłową stroną jezdni, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta zginęła na miejscu.
4: 18 sierpnia policjanci ustalili, a następnie zatrzymali w miejscu zamieszkania na terenie Kalisza 38-letniego obywatela Ukrainy, który w dniu 15 sierpnia w miejscowości Oszczeklin, kierując pojazdem marki Audi A6, potrącił ze skutkiem śmiertelnym pieszą, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Piesza, 74-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego, zginęła na miejscu.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. W tej sprawie ponadto zatrzymano 49-letnią obywatelkę Ukrainy.
4: W okresie od 15 sierpnia do 18 sierpnia, posiadając wiedzę o dokonanym przestępstwie w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, miała pomagać mężczyźnie przy zacieraniu śladów, a także ukrywając go.
2: Dodała aspirant Edyta Marciniak. Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi od 2 do 12 lat więzienia, a w przypadku rażącego naruszenia prawa kara może wzrosnąć nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Do Muzeum w Lewkowie trafiły długo wyczekiwane, zaktualizowane mapy szlaku pracy organicznej. To kolejny element działalności placówki mający na celu przypominanie dziedzictwa wielkopolskiej pracy organicznej.
5: Szlak pracy organicznej to sieć instytucji, organizacji, samorządów i inicjatyw, które wspólnie przypominają dziedzictwo wielkopolskiej pracy organicznej i próbują przekładać jej wartości na współczesność. Projekt został uruchomiony w 2023 roku z inicjatywy samorządu województwa wielkopolskiego. Muzeum w Lewkowie dołączyło do szlaku rok później i może pochwalić się kilkoma własnymi inicjatywami, mówi Sylwia Nowicka, dyrektorka placówki.
6: Lewków na szlaku pracy organicznej jest niezwykle aktywny. Już dwukrotnie udało się naszemu muzeum pozyskać dofinansowanie w ramach tego szlaku. Powstają m.in. murale, ale są też warsztaty haftów. Murale oczywiście z przedstawicielami rodziny organicznikowskiej, rodziny Lipskich. Te murale można oglądać na przystankach w Czekanowie w miejscowości Lewków.
5: Kilka dni temu do organicznikowskich zasobów placówki w Lewkowie dołączyły zaktualizowane mapy opisujące elementy na szlaku. Pojawiły się również książeczki turystyczne z miejscami na specjalne szlakowe pieczątki potwierdzające odwiedzenie każdego z miejsc na trasie. Obydwa wydawnictwa są dostępne bezpłatnie w Muzealnej Kasie w Lewkowie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć. Koordynatorem projektu jest Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, a szlak pracy organicznej tworzy obecnie 25 podmiotów w całej Wielkopolsce. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: To może być porażka, która kosztować będzie ostrowski zespół obrony tytułu mistrzowskiego. Mowa o speedrowerowej drużynie Sitodróg Omegi Ostrów, która przegrała w Świętochłowicach z tamtejszym Śląskiem aż 69-87.
7: To miał być jeden z kluczowych meczów, który może zadecydować o tytule drużynowego mistrza Polski w speedrowerze. Przed rokiem, kiedy rozgrywano rundę play-off, w finale spotkały się drużyny ze Świętochłowic i Ostrowa. Wtedy górą była Sitodróg Omega, która wywalczyła pierwsze w historii tego klubu mistrzostwo Polski. W tym roku, gdy liczy się każdy punkt sezonu zasadniczego, po porażce w Świętochłowicach ciężko będzie obronić tytuł. Co prawda po 8 wyścigach Omega prowadziła ze Śląskiem 40-39, a na 3 biegi przed końcem przegrywała nieznacznie 60-67, ale niestety seria wykluczeń w ostatnich 3 wyścigach sprawiła, że z 5 punktów straty, co byłoby do odrobienia w rewanżu w Ostrowie, zrobiło się aż 18 i w walce o punkt bonusowy, który może zadecydować o mistrzostwie Polski, Omega jest w trudnej sytuacji. Najwięcej punktów dla Ostrowian w Świętochłowicach zdobyli Szkudlarek 12, Natoński i Paruzel po 11 oraz Grabowski 10. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To Rick Astley, Never Gonna Give Up, ale za chwila giełda pracy. Za 25 minut 14.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.

0: Oczywiście szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy kolejną giełdę pracy na antenie Radia Centrum. Na początek oferty pracy, a następnie czas na rekomendacje telefoniczne. Jeśli wśród Was są osoby poszukujące pracy, taką rekomendację można złożyć dzwoniąc pod numer 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Pet Food Grzesiak spółka ZO z siedzibą w Głuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 761 71 56.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Przypomnę, że ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum, a osoby poszukujące pracy również rekomendacje mogą w dalszym ciągu składać, dzwoniąc pod numer 88 400 106 i 4.
0: Giełda pracy Radia Centrum.

0: Giełda Pracy właśnie dobiegła końca. Ogłoszenia czekają na Was także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dziś maksymalnie 22 stopnie. Dzień ze zmiennym zachmurzeniem, momentami więcej przyjaśnień, a momentami nieco więcej chmur. Takie pojedyncze chmury mogą gdzieniegdzie okazać się także deszczowymi chmurami, więc niewykluczone, że gdzieniegdzie lokalnie pojawią się krótkotrwałe i przelotne opady. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła 14.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Idą zmiany w podatkach. Klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
6: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych.
5: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w dwóch najbliższych latach. W urzędach tłumy coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
7: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
8: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
9: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
8: Tak.
5: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet, ściga niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
10: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
5: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 14 w głośnikach Lady Gaga.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
3: Siema! Nosa!

Michel Tello, Ice Age Upego, ależ to był przebój swego czasu. 15 minut po godzinie 14, a ja przypomnę bardzo ważny apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, gdyż magazyny niestety świecą pustkami. Nie brakuje jedynie grup krwi AB dodatnich, jak i ujemnych, a wszystkie pozostałe grupy krwi, no niestety na drastycznie niskim poziomie. Dlatego Kaliskie Centrum Zdrowia zwraca się z apelem do krwiodawców o zgłaszanie się na donacje. Krew jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia. Oddawać ją mogą honorowo osoby w wieku od 18 do 65 roku życia, które czują się zdrowe i ważą więcej niż 50 kg. Zachęcamy bardzo serdecznie. A w głośnikach teraz już Leny Krawic.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
0: Reklama.

0: 14.30 na zegarach, czas na informacje z regionu, a te przedstawi Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wprawdzie kolizja, ale utrudnienia spore. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wypadku z udziałem zwierzęcia, a w sporcie przygotowania Beniaminka.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Chwila nieuwagi wystarczyła, by częściowo zablokować ruch na drodze krajowej nr 25. Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na wiadukcie w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim.
4: Po godzinie 14 zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym w miejscowości Skalmierzyce na wiadukcie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący Toyotą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył Mercedesa. Kierowcy trzeźwi, nikomu nic się nie stało.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Całe zdarzenie zakwalifikowano ostatecznie jako kolizję drogową. Ruch na krajówce został szybko przywrócony.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Potrącony pies wbił się pod przedni zderzak auta. Niestety zwierzę nie przeżyło. Informację o kolizji, do której doszło w poniedziałek około godziny 21 w Giżycach, przekazała starsza strażak Naomi Biel, oficer prasowa ostrzeszowskich strażaków.
5: Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy na poboczu drogi, w którym znajdował się uwięziony pies w przednim zderzaku. Ratownicy przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego wykonali dostęp do zwierzęcia. Następnie ewakuowali psa w bezpieczne miejsce, którego pozostawiono pod opieką patrolu policji w celu przekazania służbie weterynaryjnej.
2: Niestety decyzją wezwanego na miejsce lekarza weterynarii pies został uśpiony. Zarówno strażacy, jak i policjanci apelują do kierowców o ostrożność na drodze, także poza obszarem zabudowanym, gdzie często można trafić się na zwierzęta, zarówno dzikie, jak i te domowe. W poniedziałek testy wydolnościowe, a we wtorek pierwsze zajęcia na hali. Mowa o koszykarkach Basket Ostrowi, które rozpoczęły przygotowania do rozgrywek pierwszej Ligi Kobiet. Zespół jest jeszcze w budowie i kto wie, czy wzmocnienia kadry nie będą odbywać się także w trakcie sezonu. O tym, jaki ma to być zespół, opowiedziała Radio Centrum prezes klubu Paulina Misiek, a trener Mateusz Dwornik przedstawił plan przygotowań do sezonu.
6: Ja mam taką nadzieję, że zespół walczący. Tak naprawdę pierwsze dwa mecze nam otworzą ligę i pokażą, w którym miejscu jesteśmy i czego jeszcze potrzebujemy. Mamy tego świadomość, że gdzieś w trakcie możemy szukać jakichś dodatkowych zawodniczek czy zawodniczki, która gdzieś tam nam pomoże i uzupełni tą naszą grę. Ale mówię, no staramy się te ruchy takie podejmować dosyć ostrożne. Ja bym na pewno chciała, żebyśmy tutaj nie grali w playoutach, tylko po prostu powalczyli i gdzieś tam się bezpiecznie utrzymali w tej lidze.
7: Trenujemy na pewno raz dziennie, popołudniami. Będą to jednostki takie dwugodzinne. Z biegiem czasu będziemy na pewno w tym wrześniu już musieli przejść na tryb. No trochę mniejszej ilości, powiedzmy 4 treningów i do tego dołożymy mecze sparingowe.
2: Na początku września Basket Ostrowia zagra u siebie sparingi z zespołami ze Swarzędza oraz Jeleniej Góry. Później wystąpi na turnieju w Poznaniu, a tydzień przed startem ligi zorganizuje w Ostrowie turniej z udziałem 4 drużyn. Beniaminek rozgrywki pierwszej ligi rozpocznie 26 września od wyjazdowego meczu w Rybniku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 15.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Za 10 minut godzina 15. Na drogach różne sytuacje nietypowe nas spotykają. Ja dzisiaj widziałem panią z migaczem w prawo, skręcającą w lewo. Zdarza się i tak, ale całkiem ciekawa sytuacja także na trasie na Kalisz, o której słuchacz Jakub nas informuje i podsyła fotkę. Możecie ją zobaczyć na facebookowym profilu Radia Centrum. Chodzi dokładnie o miejscowość Pulko. I tutaj jadąc do Kalisza zobaczycie ciekawy znak drogowy z ograniczeniem prędkości. I na jednym znaku mamy 60 km i 30 km. Na jednym znaku, na jednym słupku, w jednym miejscu. No i pytanie, który znak ważniejszy? Czy ten do góry, bo jest wyżej, czy ten na dole? Czy może po środku powinniśmy tutaj sobie wyobrazić jeszcze kreskę ułamkową i jakoś to sobie podzielić? W komentarzach już widzę, że słuchacz Jaro sugeruje, że to się sumuje, czyli 60, 30, 90 na godzinę. No ale teren zabudowany z drugiej strony. Sporo takich drogowych absurdów. Ci, którzy podróżują po Polsce, po całym świecie, pewnie na drogach widzą, ale ten jest w naszym regionie, w naszym zasięgu i jest całkiem interesujący. Zajrzyjcie na facebookowy profil Radia Centrum, zostawcie swoją propozycję i komentarz. A jeśli coś na drodze was niepokoi albo napotkacie na jakieś utrudnienia, oczywiście możecie, tak jak Jakub, napisać na facebookowym profilu Radia Centrum, ale możecie także się nagrać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 21-22 stopni, maksymalnie do 23 na południowych krańcach województwa wielkopolskiego. Dziś zachmurzenie spore. Na tę chwilę możliwe jeszcze niewielkie przejaśnienia, ale niewykluczone, że lokalnie gdzieniegdzie pojawią się krótkotrwałe opady deszczu. Ale uwaga, uwaga, mamy także nowe ostrzeżenie od IMGW i to jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. A kiedy to ostrzeżenie będzie obowiązywać? Dziś w nocy po godzinie 23 aż do godzin porannych. Takie ostrzeżenie będzie dotyczyło właśnie południa, samego południa Wielkopolski.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber stół z zarzutami. Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku. Dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych, oni zapłacą 24% podatku.
5: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
4: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. A zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%. YouTuber Stuart KB, znany jako Stu, usłyszał zarzuty. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miało do tego dochodzić między 2015 a 2018 rokiem. Stu to jeden z antybohaterów afery Pandora Gate. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o przedłużenie mu aresztu. Zmieniamy temat. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
6: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
4: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No cóż, jak na razie te dzikie karty dla Williams kończą się tak, że nawet na Wimbledonie bardzo słaba teoretycznie zawodniczka bardzo łatwo sobie z nią poradziła. No ale cóż, wielkie nazwisko, prawda? A jeśli chodzi o Igę Świątek, ta też dzisiaj zagra podczas trwającego turnieju w Cincinnati.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Grupa Tok Tok na antenie Radia Centrum. 14 minut teraz już po godzinie 15, a co tymczasem w stolicy? No tam jeżozwierz bawi się z poszukującymi go osobami w kotka i myszkę. Jeżozwierz krąży po Warszawie. Dwóch uciekinierów już udało się złapać, ale trzeci ani myśli o tym, żeby dać się odnaleźć. Jeżozwierz jest regularnie widywany w kolejnych miejscach, na Bemowie i Żoliborzu, gdy docierają na miejsce poszukiwacze. Po zwierzęciu nie ma już ani śladu. Fundacja apeluje mieszkańców o pomoc, bo jak mówią, zwierzę jest o krok przed nimi cały czas. No ale też ostrzegają, że tego kolczastego uciekiniera pod żadnym pozorem nie należy łapać samodzielnie. No, powód jest prosty. No, ma kolce, całkiem niebezpieczne kolce. I sprawa okazuje się być całkiem na poważnie, całkiem serio, ale na pewno znajdą się i tacy, którzy w obecność jeżozwierza na warszawskich ulicach nie uwierzą.
1: Chyba jeżozwierza.
2: Jakiego jeżozwierza?
1: Takiego dużego jeża.
2: Grucha, czy ty naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bóbr, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce.
0: No i tu się Fred akurat myli. Milki w głośnikach w remiksie Davida Getty.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Od niedzieli aż do piątku potrwa jeszcze roztrąbiany Kalisz, czyli festiwal, który sprawia, że codziennie można usłyszeć w Kaliszu teraz muzykę na żywo. Co konkretnie w ramach festiwalu Roztrąbiony Kalisz nas czeka? O tym posłuchacie o 15.30. Będziemy mówić także m.in. o sukcesach naszych kolarzy. Szczegóły za kilka chwil.

0: 15.30 na zegarach, teraz Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chcieli wyłudzić pieniądze na remont, mogą trafić do więzienia. W tym serwisie także o trwającym w Kaliszu festiwalu, a w sporcie kolejne sukcesy kaliskich kolarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieli zgłosić fikcyjną awarię w jednej ze szkół podstawowych, a przez to wyłudzić środki finansowe na remont. Chodzi o 3 osoby, którym prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim zarzuciła oszustwo i fałszowanie dokumentacji. W tej sprawie akta trafiły już do sądu wraz z aktem oskarżenia.
4: Z materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuratora wynika, że po zakończeniu generalnego remontu dolnej kondygnacji budynku szkoły utrudnionego w 2022 roku w okresie wakacyjnym sporządzono nieoddający faktycznego przebiegu zdarzeń dokumentację. Miała ona wykazać, że w październiku 2022 roku doszło do nagłej awarii kanalizacji wymagającej pilnego wykonania dalszych robót. W dokumentach tych wskazano w szczególności na rzekomą konieczność wymiany niedrożnego i nieszczelnego poziomu instalacji kanalizacyjnej w części magazynowej budynku oraz zamurowania wykopu wraz z pracami wykończeniowymi.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Działanie oskarżonych polegało na wytworzeniu dokumentacji mającej potwierdzać wykonanie pilnych robót remontowo-budowlanych. Tymczasem, jak wynika z prokuratorskich ustaleń, wskazane prace w podanym czasie i zakresie nie zostały zrealizowane jako odrębna usługa awaryjna. Wszystkim 3 osobom biorącym udział według śledczych w tym procederze, w tym jednej pełniącej funkcję dyrektora szkoły, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa najgłośniejszy festiwal w regionie, czyli roztrąbiony Kalisz. Do piątku, codziennie, o 14:00 w Sanktuarium Świętego Józefa odbywają się koncerty Mistrz i Uczeń. O 17:00 Dęciaki na 4 strony świata przy Domku Parkowego, a o 20:00 w tym samym miejscu koncerty plenerowe.
5: Wieczorne koncerty o godzinie 20:00, każdego dnia bardzo różnorodnie. W środę Odyseja Dźwięków, czyli Górnicza Orkiestra Dęta z Konina. W czwartek Muzyka w Mundurze, Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. I po tym koncercie jeszcze Ptaszyn Jam Session, które jest jak co roku ulubionym punktem programu mieszkańców Kalisza. No i piątek o godzinie 16:00 Estrada Młodych i o 20:00 Dizzy Boys Brass Band.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Kałużna, organizatorka. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Kolejne sukcesy kaliskich kolarzy w ogólnopolskich zmaganiach na szosie. Reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zakończyli zmagania w 4-dniowych Górskich Mistrzostwach Polski Sowiogórski Tour 2026. Dwukrotnie na podium stanął Jan Bajdor, a o szczegółach powiedział Rady Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
6: Byliśmy na wyścigu Sowiogórski Tour. W jednym z etapów wygrał Bajdor Janek. Bardzo ciężki wyścig po górach. Był etap jeszcze w Cierżoniowie. Też chłopaki walczyli i po 4 etapach Jan Bajdor uplasował się na 3. miejscu.
2: A już w ten weekend od 21 do 23 sierpnia najmłodsi kolarze KTK ze szkół podstawowych będą rywalizowali na torowych Mistrzostwach Polski, które zaplanowano na Kaliskim Torze przy Wale Matejki. W ramach 3-dniowych zawodów zaplanowano wyścigi ze startu lotnego, skracz, eliminacyjny i punktowany.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: 26 minut pozostaje do godziny 16. My ruszamy ponownie na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. No i widać już godziny szczytu, widać, że te utrudnienia w niektórych miejscach są obecne. Między innymi ulica Łódzka i Kaliska na wysokości Zdun, a nawet już nieco wcześniej jadąc w kierunku Opatówka. Tutaj troszeczkę nam się korkuje, sytuacja jest nieco utrudniona przez ruch wahadłowy i trwające prace drogowe. Jeśli chodzi o te remonty na drodze krajowej nr 12 na trasie Kalisz-Opatówka, to z nimi niestety kierowcy muszą się oswoić, one potrwają do końca roku planowo, a w dalszym ciągu oczywiście sporo tam się dzieje i sporo tych utrudnień czeka na kierowców. Jeśli chodzi o utrudnienia w samym Kaliszu, na ulicy Złotej na długim odcinku jest ta droga jednokierunkowa i mamy brak wjazdu w Złotą od strony Ronda. Mamy także pracę w Ostrowie Wielkopolskim, remont ulicy Wrocławskiej, przebudowa na Ludduchowskiego, także prace drogowe na drodze krajowej nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Przypomnijmy, że w Pleszewie także przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem nowe ceny maksymalne paliw nieco w górę. 95 maksymalnie może kosztować od jutra 6 zł 49 groszy, 98 7 zł i 30 groszy, a olej napędowy najdroższy w tym całym zestawieniu cały czas na poziomie 7 zł 52 groszy. Dzisiaj jeszcze możemy zatankować za 7 zł 47 groszy, więc kilka groszy od jutra drożej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy. Na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
0: Reklama.

0: serce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Polacy narażeni na to, że ich PESEL-e zostały wykradzione, to po masowym wycieku danych medycznych urzędy przeżywają ostatnio naprawdę gigantyczne oblężenie. Polacy ustawiają się w bardzo długich kolejkach, by zastrzec swoje numery PESEL. Oczywiście bardzo łatwo i bardzo szybko zastrzec PESEL można w aplikacji mObywatel, no ale to oczywiście też nie jest dostępne dla każdego. Niektóre starsze osoby na przykład nie obsługują aplikacji mobilnych, a my do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji już o godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski do 22 stopni. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 16 stopni, ale uwaga, uwaga,

0: To, co nas nocą czeka, no to całkiem niebezpieczne zjawiska pogodowe. Burze, ostrzeżenia drugiego stopnia są wydane dla naszego regionu, dla południa Wielkopolski. Rozesłano także alerty RCB, a ostrzeżenia będą obowiązywać już dziś od godziny 23 aż do rana.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Upały i burze są ostrzeżenia dla kilku regionów. Eksperci o zapowiadanych przez rząd zmianach w podatkach. W najbliższych dniach wzmożona aktywność lotnictwa NATO nad Polską. To ćwiczenia. Miriam Lipińska. Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieć i padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
3: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tej największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
2: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
4: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
2: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. A PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.
1: Kursy walut.
0: Euro teraz 4 zł i 32 grosze, dolar amerykański 3 zł 70 groszy, średni kurs franka szwajcarskiego w tym momencie 4 zł i 61 groszy, a funta brytyjskiego średni kurs w tym momencie wynosi 5 zł i 4 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 3,5 minuty po 16.

0: radio na wakacje.
1: Reklama. Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.

15 minut po godzinie 16, 19 sierpnia w kalendarzu. Dzisiaj świętują ci, którzy zdjęcia robią, lubią robić zdjęcia. Robią to być może zawodowo, a może hobbystycznie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Fotografii, bo właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na urządzenie, które potrafi utrwalać obraz. Tyle lat minęło od momentu, kiedy fotografia powstała, a wciąż nas zaskakuje i wciąż niesamowicie się rozwija. Zatem pozdrawiamy wszystkich pasjonatów fotografii. Dzisiaj także mamy Międzynarodowy Dzień Orangutana, a także Dzień Pomocy Humanitarnej. To ze świąt, a świętuje także Bolesław, Emilia, Juliusz, Julian, Jan, Wiktor, Maria i Ludwik. Wszystkiego najlepszego dla Was w głośnikach Galaxy.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.
0: Reklama.

0: 16:30 na zegarach, czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Brakuje niektórych grup krwi, za chwilę szczegóły. W tym serwisie również o kontrowersyjnym szkoleniu, a w sporcie rehabilitacja zamiast medali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tylko półki z krwią grupy AB, zarówno dodatniej, jak i ujemnej, są pełne w magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Pozostałych grup krwi brakuje. Dlatego Kaliskie Centrum zwraca się z apelem do krwiodawców o zgłaszanie się na donacje. Krew jest niezbędna do ratowania ludzkiego życia. Oddawać ją mogą honorowo osoby w wieku od 18 do 65 roku życia, które czują się zdrowe i ważą więcej niż 50 kg. Wystarczy zjeść lekki posiłek, zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości i zgłosić się do rejestracji w siedzibie Kaliskiego Centrum lub wziąć udział w jednej z wielu akcji wyjazdowych.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jeden pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim wziął udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez czasopismo Metryka. Tematem były m.in. kwestie związane z odmową transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci.
3: O skierowanie pracownika na szkolenie wystąpiła kierownik Ostrowskiego Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Zaręba. Jak przekazała Radiu Centrum Anna Woźnica z Ostrowskiego Urzędu Miejskiego, uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane, jeśli okażą się merytorycznie przydatne w prowadzonych sprawach. Jednocześnie ostrowski magistrat podkreśla, że od 1 stycznia 2024 roku do dnia udzielenia odpowiedzi nie wpłynął tam ani jeden wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci. W związku z tym w Ostrowie Wielkopolskim nie wydawano w takich sprawach ani decyzji odmownych, ani innych rozstrzygnięć. W Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma też odrębnych wewnętrznych instrukcji czy wytycznych dotyczących takich wniosków. Jednocześnie urząd zaznacza, że Metryka od lat jest źródłem wiedzy dla urzędników stanu cywilnego w problematycznych kwestiach związanych z rejestracją stanu cywilnego. Radio Centrum zapytało też, czy udział w szkoleniu może budzić pytania o bezstronność urzędu. Ostrowski Urząd Stanu Cywilnego odpowiedział, że nie weryfikował poglądów osób prowadzących szkolenie, a korzystanie z publikacji i opinii Metryki jest elementem pracy urzędu. Na razie nie ma decyzji o udziale w kolejnych szkoleniach dotyczących tej tematyki. Jeśli jednak do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynie wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, urząd deklaruje, że każdą sprawę będzie rozpatrywać indywidualnie, z zachowaniem obowiązujących norm prawnych. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
2: W poprzednich sezonach zawsze zdobywała medale, stając się multimedalistką Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. W tym jednak przegrała z kontuzją i straciła cały sezon letni. Mowa o Oldze Szlachcie, lekkoatletce klubu sportowego Stal LA Ostrów, studiującej w Stanach Zjednoczonych, która całe lato spędziła na rehabilitacji i musiała odpuścić starty w zawodach. To pierwszy sezon bez jakiegokolwiek medalu, powiedziała Radiu Centrum Olga Szlachta.
4: O, niestety w tym sezonie zdrowie nie dopisało. Kontuzja stopy wykluczyła mnie z sezonu letniego. A właśnie całe lato spędziłam na rehabilitacji, więc mam nadzieję, że teraz wrócę do Stanów i od września już normalnie zacznę przygotowania do przyszłego sezonu, który szczególnie, że dopiszę w nim zdrowie. To jest najważniejsze.
5: Jesteś po roku już studiów i treningów w Stanach Zjednoczonych. Jak się tam odnalazłaś? Jak się tam czujesz?
4: Czuję się bardzo dobrze. Myślę, że szczególnie duże znaczenie tutaj miało to, że trafiam na bardzo fajnych ludzi, mamy bardzo fajną grupę treningową, więc odnalazłam się tam dobrze wśród nich.
2: Zawodniczka stali została dostrzeżona na Mistrzostwach Świata U20 w Peru, gdzie trenerzy ze Stanów Zjednoczonych zaproponowali młodej lekkoatletce studiowanie w USA. Szlachta lada dzień wraca tam, bo rok akademicki zaczyna się pod koniec sierpnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Po raz kolejny ruszamy na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Godziny szczytu na drogach trwają. Spory ruch w samym centrum miasta, Aleja Wojska Polskiego. Jadąc chociażby przy skrzyżowaniu z ulicą Stawieszyńską, chwilę musicie poczekać. Także skrzyżowanie z Poznańską wydaje się bardzo, bardzo ruchliwe na ten moment. Więcej samochodów na samej Górnośląskiej, Legionów, centrum miasta również, ale także już wyjeżdżając z miasta, kierując się w stronę Opatówka, tutaj możecie trafić na wahadło Łódzka, Kaliska, Rogatka, na wysokości Zdun. Te utrudnienia już dość solidnie są widoczne. Tam trwają prace drogowe, one planowo mają potrwać jeszcze do końca roku. Jeśli chodzi z kolei o prace drogowe w Kaliszu, te na Podkocie z pewnością na ulicy Złotej. Mamy też w Kaliszu trwające prace drogowe w okolicach Ronda Dobrzec i Stańczykowskiego, ale to są prace, które póki co jeszcze nie sprawiają większych utrudnień dla kierowców. Prowadzone są poza jezdnią. Jeśli chodzi z kolei o prace drogowe w Ostrowie Wielkopolskim, to tutaj należy wspomnieć m.in. o remoncie ulicy Wrocławskiej czy przebudowie ulicy Leduchowskiego. Jadąc z Ostrowa do Krotoszyna drogą krajową 36, także na prace drogowe i utrudnienia możecie napotkać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Kradzieże samochodów w Polsce. To jest problem, który wciąż w kraju niestety jest obecny, ale skala jest znacząco mniejsza z roku na rok. I tak oto w 2025 roku minionym w Polsce skradziono łącznie 4751 samochodów, co stanowi spory spadek, bo prawie o 11% względem poprzedniego roku. Statystyki póki co wskazują na to, że trwający rok także może być jeszcze niższy, jeśli chodzi o ilość skradzionych samochodów. A gdzie te samochody giną najczęściej? No, okazuje się, że na Mazowszu, a konkretnie to w samej stolicy, w samej Warszawie, gdzie w ubiegłym roku skradziono aż 1146 samochodów. No i to stanowi blisko 1/4 kradzieży, wszystkich kradzieży odnotowanych w kraju.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 17.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: I jeszcze prośba o ostrożność dla kierowców. Pielgrzymka wraca właśnie do Kalisza i ulicą Częstochowską kieruje się w stronę centrum miasta, więc kierowcy, zachowajcie ostrożność. Częstochowska w tym momencie od ronda Westerplatte w kierunku właśnie centrum miasta zablokowana. Policja obstawia grupę pielgrzymkową, a pielgrzymi już bezpiecznie wracają do Kalisza.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: A ja raz jeszcze przypomnę kierowcom o utrudnieniach możliwych na ulicach Kalisza. W tej chwili trwa powitanie pielgrzymów w Kaliszu 389 Kaliska i 35 diecezjalna piesza pielgrzymka na Jasną Górę właśnie dobiega końca. Pielgrzymi wracają do Kalisza ulicą Częstochowską przez Aleję Wolności, kierują się dalej w stronę świętego Józefa. Kierowcy, zachowajcie ostrożność.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, a chodzi o pumę w Górach Sowich. Fotopułapki taką pumę zaobserwowały. Jest apel o ostrożność. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 17.

Tymczasem w głośnikach już sam Sir Elton John, a ja za dziś już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia, dobrego, udanego popołudnia życzę, a po godzinie 17 towarzyszyć wam będzie Grażyna Marciniak. Do usłyszenia, hej!

0: Elton John jakoś tak bardzo fajnie nas wprowadza w ten nastrój taki pochmurno-deszczowy, ale to nie zawsze znaczy niepogodny, bo może nam właśnie nastrój dopisywać przy takiej atmosferze na zewnątrz. No a przy okazji jak na zewnątrz, to sprawdzamy, co tu się dzieje.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Pogoda na dziś.
0: A jesteśmy pod wpływem rozległego

0: układu niżowego z nad Europy Północnej, z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych i dzisiaj już biometr zmienia się na niekorzystny. Z zachodu napływa wilgotne powietrze polarne, morskie, 21 stopni teraz, ta temperatura będzie powoli spadać. Może w niektórych miejscach już lokalnie delikatnie padać, w niektórych miejscach mocniej, a co to co przed nami, to ostrzeżenie od 23 do 8 rano o burzach w regionie południowej Wielkopolski.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
0: 17.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę. Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans, będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa, pośrednia stawka, 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych. 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
6: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
5: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. 2 mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
7: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
5: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię youtuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stuart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
8: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
5: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Proponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
9: Czyli Papusza, podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
5: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No to ja dorzucam tutaj piękną listę imion. Bolesław, Emilia, Juliusz, Julian, Ezechiel, Jan, Wiktor, Marian i Ludwik. Wszystkiego co najpiękniejsze dla Was 19 sierpnia w kalendarzu. Jest środa, tak nam się złożyło. 4 minuty po 17. Piękne czerwone korale dla Was tak świątecznie, no bo w końcu świętujecie. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

Dziś Światowy Dzień Fotografii. Warto sobie zachować jakieś zdjęcie na pamiątkę. Na przykład dzisiejszego dnia. To wcale nie musi być jakiś daleki wypad. To może być po prostu zachowana chwila. A potem do tej chwili bardzo miło wracać. Czasem po latach może się okazać, że to będzie naprawdę niezwykła gratka dla innych. Radio Centrum 106.4 FM.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 23 minuty po godzinie 17. Już wiemy, policja złapała kierowcę, który po dożynkach w sobotni wieczór w Oszczeklinie śmiertelnie potrącił kobietę. Szczegóły w wiadomościach o 17.30.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz, Złota 60. www.polody.pl.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Jest 17.30. No, o tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policja złapała kierowcę, który po dożynkach śmiertelnie potrącił kobietę. W tym serwisie także powiemy o tym, jak Muzeum w Lewkowie przypomina dziedzictwa wielkopolskiej pracy organicznej, a w sporcie kosztowna porażka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sprawca śmiertelnego potrącenia 74-letniej kobiety jest już w rękach policji. Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotni wieczór w Oszczeklinie. Kierujący potrącił 74-latkę, która poruszała się prawidłową stroną jezdni, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta zginęła na miejscu.
3: 18 sierpnia policjanci ustalili, a następnie zatrzymali w miejscu zamieszkania na terenie Kalisza 38-letniego obywatela Ukrainy, który w dniu 15 sierpnia w miejscowości Oszczeklin, kierując pojazdem marki Audi A6, potrącił ze skutkiem śmiertelnym pieszą, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Piesza, 74-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego, zginęła na miejscu.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. W tej sprawie ponadto zatrzymano 49-letnią obywatelkę Ukrainy.
3: W okresie od 15 sierpnia do 18 sierpnia, posiadając wiedzę o dokonanym przestępstwie w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, miała pomagać mężczyźnie przy zacieraniu śladów, a także ukrywając go.
2: Dodała aspirant Edyta Marciniak. Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi od 2 do 12 lat więzienia, a w przypadku rażącego naruszenia prawa kara może wzrosnąć nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Do Muzeum w Lewkowie trafiły długo wyczekiwane, zaktualizowane mapy szlaku pracy organicznej. To kolejny element działalności placówki mający na celu przypominanie dziedzictwa wielkopolskiej pracy organicznej.
4: Szlak pracy organicznej to sieć instytucji, organizacji, samorządów i inicjatyw, które wspólnie przypominają dziedzictwo wielkopolskiej pracy organicznej i próbują przekładać jej wartości na współczesność. Projekt został uruchomiony w 2023 roku z inicjatywy samorządu województwa wielkopolskiego. Muzeum w Lewkowie dołączyło do szlaku rok później i może pochwalić się kilkoma własnymi inicjatywami, mówi Sylwia Nowicka, dyrektorka placówki.
5: Lewków na szlaku pracy organicznej jest niezwykle aktywny. Już dwukrotnie udało się naszemu muzeum pozyskać dofinansowanie w ramach tego szlaku. Powstają m.in. murale, ale są też warsztaty haftów. Murale oczywiście z przedstawicielami rodziny organicznikowskiej, rodziny Lipskich. Te murale można oglądać na przystankach w Czekanowie w miejscowości Lewków.
4: Kilka dni temu do organicznikowskich zasobów placówki w Lewkowie dołączyły zaktualizowane mapy opisujące elementy na szlaku. Pojawiły się również książeczki turystyczne z miejscami na specjalne szlakowe pieczątki potwierdzające odwiedzenie każdego z miejsc na trasie. Obydwa wydawnictwa są dostępne bezpłatnie w Muzealnej Kasie w Lewkowie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć. Koordynatorem projektu jest Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, a szlak pracy organicznej tworzy obecnie 25 podmiotów w całej Wielkopolsce. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: To może być porażka, która kosztować będzie ostrowski zespół obrony tytułu mistrzowskiego. Mowa o speedrowerowej drużynie Sitodróg Omegi Ostrów, która przegrała w Świętochłowicach z tamtejszym Śląskiem aż 69-87.
6: To miał być jeden z kluczowych meczów, który może zadecydować o tytule drużynowego mistrza Polski w speedrowerze. Przed rokiem, kiedy rozgrywano rundę play-off, w finale spotkały się drużyny ze Świętochłowic i Ostrowa. Wtedy górą była Sitodróg Omega, która wywalczyła pierwsze w historii tego klubu mistrzostwo Polski. W tym roku, gdy liczy się każdy punkt sezonu zasadniczego, po porażce w Świętochłowicach ciężko będzie obronić tytuł. Co prawda po 8 wyścigach Omega prowadziła ze Śląskiem 40-39, a na 3 biegi przed końcem przegrywała nieznacznie 60-67, ale niestety seria wykluczeń w ostatnich 3 wyścigach sprawiła, że z 5 punktów straty, co byłoby do odrobienia w rewanżu w Ostrowie, zrobiło się aż 18 i w walce o punkt bonusowy, który może zadecydować o mistrzostwie Polski, Omega jest w trudnej sytuacji. Najwięcej punktów dla Ostrowian w Świętochłowicach zdobyli Szkudlarek 12, Natoński i Paruzel po 11 oraz Grabowski 10. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 17.36. Ten, kto myśli, że już nie ma utrudnień, ten się grubo myli, a zwłaszcza jadąc krajową dwunastką Kaliszy-Patówek. Opatówek Kalisz, możecie tutaj trafić na utrudnienia i naprawdę kierowcy czekają na swój przejazd, bo tutaj jest zwężenie drogi, ruch kierowany przez drogowców, czasem w ciągu dnia tymczasowa sygnalizacja świetlna. Na razie jeszcze wykopy również na środku jezdni, momentami jedziemy slalomem, omijając oznakowane dziury, brak oznakowania poziomego, miejscami spore nierówności, nieumocnione pobocza. No i wahadłowy ruch całodobowy od skrzyżowania kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza. Objeżdżamy przez Szałę i Tłokinię. Wjeżdżając z Tłokini, nie liczcie na to, że szybko wbijecie na krajową dwunastkę, bo tu trzeba długo czekać. Szałę chyba jest pewniejsza, albo ulica Nędzarzewska. W samym Kaliszu jeszcze Złota w przebudowie od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Czasowa zmiana organizacji ruchu. W Ostrowie trwa remont ulicy Wrocławskiej jeszcze przez kilka miesięcy. Te prace będą odejmować odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Przebudowa Leduchowskiego i jeszcze przebudowa krajowej drogi numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Nowe kamery na przejazdach kolejowych już działają. 2000 mandatu szykuje się temu i 15 punktów karnych, kto będzie się spieszył i wjedzie na przejazd kolejowy przy zapalonym czerwonym świetle. Warto o tym pamiętać, bo w ostatnich kilku miesiącach w Polsce przybyło 5 lokalizacji, gdzie zachowania kierowców monitorują kamery wpięte w system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym Canards. Dobrze, bo to dba o bezpieczeństwo. Aktualnie w kraju jest już 10 przejazdów objętych takim nadzorem, ale najważniejsze, żeby samemu mieć kontrolę nad tym, kiedy przejechać.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 18:00.

0: 4. Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
3: Gra muzyka.

0: Czas spędzi już 10 minut, pozostało do godziny 18, a my dzisiaj sprawdzamy, co dzieje się w Cincinnati, bo dzisiaj Iga Świątek gra z Dianą Perry w czwartej rundzie turnieju. Obie tenisistki jak dotąd zmierzyły się ze sobą tylko raz podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy wygrała Iga 2-0 w setach 6-1, 6-1. Ona dziś jest zdecydowaną faworytką tego meczu, ale francuska już na początku pokazała, że też chciałaby coś znaczyć. Jak to wygląda? W tej chwili 5-3 prowadzi Iga, jest piłka setowa dla Polki i trzymamy kciuki, żeby ten pierwszy rozdział spotkania był zwycięski po stronie naszej zawodniczki, ale będziemy na pewno na bieżąco informować, co tu się dzieje na korcie w Cincinnati. Szczegóły już za kilka chwil.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Wystarczy wyciek danych, by Polacy szturmem ruszyli na urzędy, żeby zastrzegać swoje PESEL-e po tym wycieku. No i tak się dzieje na 18. Szczegóły, jeśli chodzi o te informacje. Między innymi też powiemy o tym, jakie są najpopularniejsze imiona u nas nadawane dzieciom, dziewczynkom i chłopcom. Szczegóły już o 18. Może odnajdziecie tam swoje pociechy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15.

prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.

0: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
3: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 24 stopni w regionie południowej Wielkopolski jutro wskazują dzisiaj synoptycy, a będzie pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii ze środkiem głównym w rejonie Finlandii. W zwrotnikowej masie powietrza rozwijać się mogą burze z intensywnymi opadami oraz porywistym wiatrem. Zresztą ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia obowiązuje już dzisiaj od 23 do 8 rano. Jutro w ciągu dnia jeszcze mogą być też wyładowania i opady deszczu.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 18:01.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Sprawdzamy, kto i ile skorzysta na proponowanych zmianach podatkowych. Polacy szturmują urzędy, by zastrzec swoje PESEL-e. Popularne imiona nadawane dzieciom. Mamy najnowsze statystyki. Na podium niewiele zmian. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzysta ci, którzy zarabiają więcej, uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
6: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to jak mamy 12 000 brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
5: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się 2 śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów, a dziś na Podkarpacie wraca 12-osobowa grupa rannych. W wypadku ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy mają zapewnione miejsca w szpitalach w Rzeszowie. Po dużym pożarze w sanockim skansenie instytucja otrzyma wsparcie, pomoc w odbudowie spalonego zabytkowego kościoła, zadeklarował samorząd województwa podkarpackiego. Niewykluczone jest także odnalezienie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu w to miejsce. Dyrektor muzeum rozważa oba te rozwiązania. Skansen po weekendowym pożarze wciąż jest zamknięty, ale według zapowiedzi jutro ma wznowić działalność. Wyłączony będzie natomiast teren, który objął pożar. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wniosków przybywa, bo Polacy przestraszyli się wycieku danych około 19 milionów pacjentów, które zbierane były przez firmę MyDoctor. Do urzędów przychodzą głównie 2 grupy zainteresowanych, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Łodzi.
7: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
5: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale można to też zrobić zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer stacjonarny i to o wiele szybsze rozwiązanie. Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła Antonina, a na podium utrzymują się wciąż Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystykami Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu danego.pl.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. A 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie i napisał: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios to finalista wielkosztamowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Paula Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu za obalenie testu antydopingowego. Pogba w poprzednim sezonie w barwach tego klubu rozegrał tylko 6 meczów i zaledwie raz wybiegł na boisko w wyjściowym składzie. Pogba od 2013 roku rozegrał w reprezentacji Francji 91 meczów i zdobył 11 bramek. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. 7-krotna triumfatorka rozgrywek wielkosztemowych może wziąć udział w turnieju singlistek. Decyzja organizatorów zawodów w Nowym Jorku tym razem spotkała się jednak z krytyką ekspertów. O czym więcej Błażej Kulesza.
8: To, co cieszy kibiców tenisa, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie martwi ekspertów, bo 46-letnia Venus Williams to cień dawnej tenisowej legendy, a forma prezentowana przez Amerykankę jest daleka od ideału.
9: Cały czas jest w turze, ale przegrywa mecz za meczem.
8: Mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
9: Spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy, biologia jest nieubłagana.
8: To jednak jej organizatorzy US Open jako dwukrotnej triumfatorce turnieju wręczyli dziką kartę. Venus wygrała w ostatnich 4 latach zaledwie 4 mecze singlowe, żadnego w tym sezonie i raczej w kategorii sensacji trzeba byłoby traktować, jeżeli tegoroczny trend odwróciłby się akurat w Nowym Jorku.
2: A mówił o tym Błażej Kulesza.
4: Słuchasz, więc wiesz.
3: A skoro jesteśmy już przy tenisie, no to Iga Świątek wygrywa pierwszego seta 6-3 z Diane Perry. To jest 4. runda turnieju w Cincinnati. Jeszcze będziemy zaglądać tutaj na kort. A poza tym, jeśli chodzi o nazwisko Williams, no proszę Państwa, czy my tu jeszcze musimy coś dodawać? 7 minut po 18.

Reklama. Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl. Reklama.

Lanbery, tracę 18 minut po godzinie 18. Możemy tracić, no właśnie, co możemy tracić? Pomyślcie sobie, co tracimy w dobrym tego słowa znaczeniu. A jeżeli tracimy czas na muzykę, to jest w ogóle czas, który stracony nie jest. Marisa między innymi o odkochaniu będzie śpiewać, tak jakoś się złożyło, Wiktor Waligura, między innymi Cztery pory roku, będzie też Alvaro Soler, Monika Lewczuk, Libre. No i oczywiście jeszcze sporo innych piosenek, które jakoś, mam nadzieję, zmieszczą wam się dzisiaj w tych najbliższych minutach. Jest środa. Dzisiaj jest 19 sierpnia. Jeszcze mamy trochę czasu na to, żeby sierpień powitać takim akcentem letnim, bo letnie burze też mogą być takim bardzo astronomicznym zwiastunem tego, że jeszcze się nie skończyło.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Koszykarki Basket Ostrowi rozpoczęły przygotowania do rozgrywek pierwszej Ligi Kobiet. Szczegóły już za 3 minuty w wiadomościach o 18:30 z regionu południowej Wielkopolski.

0: Jest 18.30, pora na informacje z regionu. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wprawdzie kolizja, ale utrudnienia spore. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o wypadku z udziałem zwierzęcia, a w sporcie przygotowania Beniaminka.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Chwila nieuwagi wystarczyła, by częściowo zablokować ruch na drodze krajowej nr 25. Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na wiadukcie w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim.
3: Po godzinie 14 zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu drogowym w miejscowości Skalmierzyce na wiadukcie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący Toyotą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył Mercedesa. Kierowcy trzeźwi, nikomu nic się nie stało.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Całe zdarzenie zakwalifikowano ostatecznie jako kolizję drogową. Ruch na krajówce został szybko przywrócony.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Potrącony pies wbił się pod przedni zderzak auta. Niestety zwierzę nie przeżyło. Informację o kolizji, do której doszło w poniedziałek około godziny 21 w Giżycach, przekazała starsza strażak Naomi Biel, oficer prasowa ostrzeszowskich strażaków.
4: Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy na poboczu drogi, w którym znajdował się uwięziony pies w przednim zderzaku. Ratownicy przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego wykonali dostęp do zwierzęcia. Następnie ewakuowali psa w bezpieczne miejsce, którego pozostawiono pod opieką patrolu policji w celu przekazania służbie weterynaryjnej.
2: Niestety decyzją wezwanego na miejsce lekarza weterynarii pies został uśpiony. Zarówno strażacy, jak i policjanci apelują do kierowców o ostrożność na drodze, także poza obszarem zabudowanym, gdzie często można trafić się na zwierzęta, zarówno dzikie, jak i te domowe. W poniedziałek testy wydolnościowe, a we wtorek pierwsze zajęcia na hali. Mowa o koszykarkach Basket Ostrowi, które rozpoczęły przygotowania do rozgrywek pierwszej Ligi Kobiet. Zespół jest jeszcze w budowie i kto wie, czy wzmocnienia kadry nie będą odbywać się także w trakcie sezonu. O tym, jaki ma to być zespół, opowiedziała Radiocentrum prezes klubu Paulina Misiek, a trener Mateusz Dwornik przedstawił plan przygotowań do sezonu.
5: Ja mam taką nadzieję, że zespół walczący. Tak naprawdę pierwsze dwa mecze nam otworzą ligę i pokażą, w którym miejscu jesteśmy i czego jeszcze potrzebujemy. Mamy tego świadomość, że gdzieś w trakcie możemy szukać jakichś dodatkowych zawodniczek czy zawodniczki, która gdzieś tam nam pomoże i uzupełni tą naszą grę. Ale mówię, no staramy się te ruchy takie podejmować dosyć ostrożne. Ja bym na pewno chciała, żebyśmy tutaj nie grali w playoutach, tylko po prostu powalczyli i gdzieś tam się bezpiecznie utrzymali w tej lidze.
6: Trenujemy na pewno raz dziennie, popołudniami. Będą to jednostki takie dwugodzinne. Z biegiem czasu będziemy na pewno w tym wrześniu już musieli przejść na tryb. No trochę mniejszej ilości, powiedzmy czterech treningów i do tego dołożymy mecze sparingowe.
2: Na początku września Basket Ostrowia zagra u siebie sparingi z zespołami ze Swarzędza oraz Jeleniej Góry. Później wystąpi na turnieju w Poznaniu, a tydzień przed startem ligi zorganizuje w Ostrowie turniej z udziałem czterech drużyn. Beniaminek rozgrywki pierwszej ligi rozpocznie 26 września od wyjazdowego meczu w Rybniku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24,5 minuty do 19:00.

0: Już można odetchnąć. Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju Cincinnati. Pokonała właśnie przed chwilą Daimpery 2-0 w setach 6-3-6-3 w meczu czwartej rundy turnieju. A w ćwierćfinale rywalką Polki będzie lepsza z pary Rybak i na Schneider. Czy będzie powtórka z spotkania ostatniego turnieju z Rybakiną? Przekonamy się już niedługo.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: 19 minut do 19. Ale ładna godzina.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ulżyć finansowo klasie średniej to plan rządu i propozycja w zmianach wysokości progu podatkowego. Ten temat między innymi w wiadomościach o 19 na antenie Radio Centrum. A teraz już wracamy do muzyki lekkiej, łatwej, przyjemnej, miłej.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 24 stopni jeszcze dzisiaj od 23 do 8 rano możliwe burze i opady deszczu, nawet intensywne. Jutro w ciągu dnia wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i z zachodu, a do tego podczas burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Jeszcze w ciągu dnia może padać, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 19. Radio Centrum 24.

0: Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Klasa średnia ma zaoszczędzić finansowo na zmianach podatkowych. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Koniec z noszeniem burek w miejscach publicznych. Portugalia wyznaczyła wysokie kary. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ulżyć finansowo klasie średniej to plan rządu i propozycja w zmianach wysokości progu podatkowego. Chodzi o przedstawioną dziś przez premiera i ministra finansów propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT, a zarabiający ponad 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecanie przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej, co tak tłumaczy europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman.
2: Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
1: Koalicja jeszcze przed wyborami obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, czyli kwoty, od której nie płaci się podatku PIT. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk.
3: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski,
1: wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Ukraińcy i Ukrainki, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czasu pozostało im mało, bo tylko do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
4: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakieś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
1: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status uchodźcy. Status, który sporo ułatwia m.in. w kontekście podejmowania pracy w Polsce. Zakładanie burki i nikabu w miejscach publicznych będzie zakazane w Portugalii. Prezydent tego kraju właśnie podpisał ustawę zakazującą ich noszenia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że nowe prawo służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz walce z dyskryminacją płciową. Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu na skutek zaniedbania, a także do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała w dwóch setach 6-3, 6-3 Dion Paris. O półfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Diany Schneider z Jeleną Rybakiną. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu 4 dni. Zaburzenie określił jednak jako, tu cytat, przejściowe, krótkie, ale łatwe do wyleczenia. 23-letni pomocnik upadł 6 minut po wejściu na murawę z ławki rezerwowych w wygranym 4-2 towarzyskim meczu Bayernu z Heidenheim i wymagał pomocy medycznej, zanim został zniesiony z boiska. Wcześniej zdarzyło się to podczas sobotniego meczu z RB Lipsk. Trwa bój o 7 miejsc w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a 14 zespołów wciąż pozostało w walce o fazę ligową tych rozgrywek. Pierwsze 3 spotkania niczego nie rozstrzygnęły, bo zakończyły się remisami. Polskich zespołów w eliminacjach do Champions League już nie ma, ale wciąż toczy się walka o jak najwyższy ranking UEFA. Błażej Kulesz.
6: Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż 4 gole padły za to w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem Stavanger. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Te starcia miały duże znaczenie w rankingu UEFA i wyścigu Polski o czołową dziesiątkę. Ta bowiem ma premiowane bezpośrednim awansem miejsce do Ligi Mistrzów. Na razie Polska zajmuje 10 miejsca. Dziś kolejne 4 spotkania, a wśród nich m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovan Bratysława.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 6 minut po 19, no to jedziemy, właściwie gramy. No wszystko jedno, cokolwiek jest teraz u was na topie, na pewno muzyka gdzieś w tle nie będzie przeszkadzać, a nawet może pomoże.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: My tu sobie gramy, a przy domku parkowego rozbrzmiewają trąbki, nie tylko roztrąbiony kalisz. To jest ten moment, kiedy latem można posłuchać dźwięków właśnie na żywo. A takie spotkania z muzyką, mistrz i uczeń również w Narodowym Sanktorium Świętego Józefa. Kolejne będzie jutro o 14. A dzisiaj jeszcze dęciaki na cztery strony świata na polanie przy domku parkowego grają. O 20:00 Odyseja Dźwięków, czyli Górnicza Orkiestra Dentam z Konin na polanie przy domku parkowego. Jutro za to po spotkaniu z muzyką o 14:00 mistrz i uczeń, o 17:00 dęciaki na cztery strony świata na polanie przy domku parkowego znów i o 20:00 muzyka w mundurze, czyli orkiestra prezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu na polanie przy domku parkowego. To wszystko w kaliszu. Roztrąbiony kalisz, wstęp wolny. No i ten program znajdzie się też na RCFM.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Chcieli wyłudzić pieniądze na remont, mogą trafić do więzienia. Między innymi ten temat już w wiadomościach o 19.30, to za 4 minuty na antenie Radia Centrum.

0: Zbliża się 19.30. Co w regionie? Kasia Górcewicz opowie o tym, co w południowej Wielkopolsce.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chcieli wyłudzić pieniądze na remont, mogą trafić do więzienia. W tym serwisie także o trwającym w Kaliszu festiwalu, a w sporcie kolejne sukcesy kaliskich kolarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieli zgłosić fikcyjną awarię w jednej ze szkół podstawowych, a przez to wyłudzić środki finansowe na remont. Chodzi o 3 osoby, którym prokuratura rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim zarzuciła oszustwo i fałszowanie dokumentacji. W tej sprawie akta trafiły już do sądu wraz z aktem oskarżenia.
4: Z materiału dowodowego zgromadzonego przez prokuratora wynika, że po zakończeniu generalnego remontu dolnej kondygnacji budynku szkoły utworzonego w 2022 roku w okresie wakacyjnym sporządzono nieoddający faktycznego przebiegu zdarzeń dokumentację. Miała ona wykazać, że w październiku 2022 roku doszło do nagłej awarii kanalizacji wymagającej pilnego wykonania dalszych robót. W dokumentach tych wskazano w szczególności na rzekomą konieczność wymiany niedrożnego i nieszczelnego poziomu instalacji kanalizacyjnej w części magazynowej budynku oraz zamurowania wykopu wraz z pracami wykończeniowymi.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Działanie oskarżonych polegało na wytworzeniu dokumentacji mającej potwierdzać wykonanie pilnych robót remontowo-budowlanych. Tymczasem, jak wynika z prokuratorskich ustaleń, wskazane prace w podanym czasie i zakresie nie zostały zrealizowane jako odrębna usługa awaryjna. Wszystkim 3 osobom biorącym udział według śledczych w tym procederze, w tym jednej pełniącej funkcję dyrektora szkoły, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa najgłośniejszy festiwal w regionie, czyli roztrąbiony Kalisz. Do piątku codziennie o 14 w Sanktuarium Świętego Józefa odbywają się koncerty Mistrz i Uczeń. O 17 Dęciaki na 4 strony świata przy Domku Parkowego, a o 20 w tym samym miejscu koncerty plenerowe.
5: Wieczorne koncerty o godzinie 20 każdego dnia bardzo różnorodnie. W środę Odyseja Dźwięków, czyli Górnicza Orkiestra Dęta z Konina. W czwartek Muzyka w Mundurze, Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. I po tym koncercie jeszcze Ptaszyn Jam Session, które jest jak co roku ulubionym punktem programu mieszkańców Kalisza. No i piątek o godzinie 16 Estrada Młodych i o 20 Dizzy Boys Brass Band.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Kałużna, organizatorka. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Kolejne sukcesy kaliskich kolarzy w ogólnopolskich zmaganiach na szosie. Reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zakończyli zmagania w 4-dniowych Górskich Mistrzostwach Polski Sowiogórski Tour 2026. Dwukrotnie na podium stanął Jan Bajdor, a o szczegółach powiedział Rady Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes KTK Kalisz.
6: Byliśmy na wyścigu Sowiogórski Tour. W jednym z etapów wygrał Bajdor Janek. Bardzo ciężki wyścig po górach. Był etap jeszcze w Cierżoniowie. Też chłopaki walczyli i po 4 etapach Jan Bajdor uplasował się na 3 miejscu.
2: A już w ten weekend od 21 do 23 sierpnia najmłodsi kolarze KTK ze szkół podstawowych będą rywalizowali na torowych Mistrzostwach Polski, które zaplanowano na Kaliskim Torze przy Wale Matejki. W ramach 3-dniowych zawodów zaplanowano wyścigi ze startu lotnego, skracz eliminacyjny i punktowany.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 20. Wracamy teraz do muzyki. Nareszcie zaśpiewają ci, którzy już wiedzą, jak dokładnie brzmi ten hymn. Jeden z 2 męskiego grania z tego roku. Ja się

Dwa dni bletka, tu jeden dzień może zmienić wszystko. Dzisiaj 19 sierpnia, jutro 20 w kalendarzu. Czy coś wam się z 20 kojarzy? Jeżeli tak, no to warto sobie coś zaplanować na tego 20. Dzisiaj słońce z nami do 25, to tak około 20, jeżeli już jesteśmy. No, przy okazji, ile nam tam zostało jeszcze tego astronomicznego lata w kieszeni? 34 dni. No to trzymajmy kciuki za to, żeby jeszcze udało się dokądś wypaść, choćby tak na krótką chwilę.

0: Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Do tego jeszcze wrócimy. Jutro kolejna rywalka. Ten temat w wiadomościach o 20. I między innymi powiemy o tym, że komar tygrysi zadomowił się w europejskim kraju, a dotychczas był tu widywany rzadko. Szczegóły 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 24 stopni w zwrotnikowej masie powietrza, rozwijać się mogą burze z intensywnymi opadami oraz porywistym wiatrem. Te burze są prognozowane na dzisiejszą noc do 8 rano. Jutro będziemy pod wpływem układu niżowego z

0: nad Skandynawii. Biometr będzie niekorzystny, ale momentami w ciągu dnia też obojętny, a wiatr słaby, umiarkowany.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Właśnie minęła 21. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Komar tygrysi zadomowił się w europejskim kraju. Dotychczas widywany był rzadko. Agnieszka Trojanowska, BIS. Iga Świątek odzyskała doskonałą formę. Obecnie notuje najlepsze występy w sezonie. Dziś w Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując francuskę Diane Perry 6-3, 6-3. Polka na turniej w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. W Cincinnati Świątek broni tytułu sprzed roku. Jej kolejną rywalką będzie już jutro albo wiceliderka rankingu Kazaszka Jelena Rybakina, albo Rosjanka Diana Schneider. Mecz tych zawodniczek rozpocznie się już niebawem. Polska zawnioskuje do Węgier o przejęcie w całości śledztwa w sprawie tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Wniosek polskiej prokuratury, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej, tłumaczy prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
5: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie.
4: Do Polski trafi wówczas także kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. A dziś na Podkarpacie powróciła kolejna grupa rannych, 12-osobowa. Ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy trafili do szpitala w Rzeszowie. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta? To pytanie do naszego reportera Cezarego Jaszczyka, który zajmuje się tą sprawą.
6: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
7: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
6: A co o propozycji mówią eksperci?
8: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej kieszeni.
6: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
4: Propozycję będzie musiał jeszcze zaakceptować parlament i prezydent. Po protestach parafian usunięty został ksiądz, który zasłynął z masowego przyjmowania imigrantów na plebanii i w kościele. Decyzję w stosunku do duchownego pracującego w Toskanii w mieście Pistoja podjął sam Watykan. Sprawa ciągnęła się ponad 10 lat i dotyczyła masowego przyjmowania migrantów, jednocześnie nawet do 200 osób, co wywołało kontrowersje związane również z problemami sanitarno-higienicznymi. Ostatecznie imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im już wrócić do parafialnych budynków. Rzadko występujący dotychczas w Portugalii komar tygrysi zadomowił się na północy tego kraju. Występowanie owada, który znany jest z tego, że może przenosić choroby tropikalne, takie jak denga czy zika, potwierdzono w mieście Guimarães. Regionalne służby medyczne zapewniają jednak, że obecnie nie ma w Portugalii ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie tymi chorobami, bo w schwytanych osobnikach nie stwierdzono chorób tropikalnych ani innych zakaźnych.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Summertime w Radio Centrum.
0: 6 minut po 21.

0: Summer Time w Radiu Centrum.
1: Muzycznie filmowo w Radiu Centrum, czyli elektryczne gitary i Killer. Będzie też Dante Thomas, będzie Garcia, będzie m.in. Dominik Dudek. Zaproponuje trochę wolniejsze klimaty.

0: Prace w wyrazistym stylu pop art, street art i kubizmu czy ekspresjonizmu to szansa, żeby zobaczyć 22 sierpnia o 18 na wernisażu twórczość dziewczyny, która jest w swoich motywacjach bardzo zaangażowana na czterokończniowe porażenia, mimo to spełnia marzenia i cele. Monika Dąbrowska, artystka, która udowadnia, że mimo niepełnosprawności można tworzyć sztukę i spełniać marzenia. Część tych prac zobaczycie na RCFM w zakładce Warto się wybrać, ale pewnie będzie jeszcze apetyt na więcej. Kształtując siebie, wernisaż wystawy malarstwa Moniki Dąbrowskiej i do tego koncert Małgorzaty Skrzypczak, finalistki 7 edycji The Voice Senior, już w Akceleratorze Kultury przy Nowym Świecie w Kaliszu 22 sierpnia o 18.
1: Warto się wybrać.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Optymistyczne wyniki szczepionki do walki z czerniakiem poprawiły notowania firm farmaceutycznych. Ten temat m.in. w wiadomościach o 21.00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie temperatura wyniesie 24 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany z południowego zachodu i z zachodu, podczas burz porywisty.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Po wypadku na Węgrzech ruszyły przesłuchania pierwszych świadków. Podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Iga Świątek wróciła do świetnej formy. Dziś z dużą lekkością wygrała w Cincinnati kolejny mecz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczyła tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
6: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
5: Węgierski sąd aresztował kierowcę autokaru na miesiąc. Do 18 września usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmierci.

0: śmiertelnym wypadku zginęło 12 osób. Ukrainiec podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream został złapany w Chorwacji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy aresztowany w chorwackiej Puli mężczyzna zostanie wydany władzom Niemiec. Włodimir Rzet został zatrzymany przez chorwacką policję na podstawie wydanego przez niemiecki sąd europejskiego nakazu aresztowania. Jest podejrzany o uczestnictwo 4 lata temu w dywersyjnych zamachach na bałtyckie gazociągi Nord Stream. Na półwyspie Istria przebywał według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymano go w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Teraz o jego przyszłości zadecyduje postępowanie ekstradycyjne przed chorwackim sądem. Optymistyczne wyniki szczepionki do walki z czerniakiem poprawiły notowania firm farmaceutycznych. Akcje Moderny i Merka wzrosły po publikacji nowych danych. Spersonalizowana szczepionka na czerniaka oparta jest na technologii mRNA, a w połączeniu z immunoterapią ma istotnie wydłużać czas przeżycia pacjentów bez nawrotu czerniaka. Do większości nawrotów dochodzi w ciągu 2-3 lat od usunięcia zmiany na skórze. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, o czym Przemysław Pozowski.
1: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze. Potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
0: O półfinał Świątek zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po 21 łapiemy elektryków, łapiemy pociąg, łapiemy okazję. No, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły w głowie, to może warto je zrealizować. Już teraz Summertime w Radio Centrum.

12 minut po godzinie 21, takie odwrócone cyferki, gdybyście zapisali. No ale tutaj naprawdę niesamowita historia. Sen, a będzie jawa. Edyta Bartosiewicz podobno była od pierwszej edycji The Voice of Poland proszona o to, żeby została jurorką, a zgodziła się dopiero teraz, jesienią. Będziemy mogli ją słyszeć, widzieć, podziwiać. No i oczywiście sprawdzać, jak w tym fotelu jest jej, czy wygodnie i czy w roli jurorki udaje się przekazać tę niesamowitą, bogatą wiedzę muzyczną, jaką ma Edyta Bartosiewicz.

0: Adel już za nami prawie, 21.31, a przed nami szósta edycja zlotu motocyklowego Motokuchary. To będzie 6 września i w niedzielę będzie szansa, żeby pomóc Basi z Jarantowa, dla której od początku roku organizowana jest akcja Pomaganie za Jechanie. Jak zawsze to wydarzenie ma charakter charytatywny, no i jeżeli będziecie mieli możliwość, to Motokuchary 6 września w niedzielę, kolejna edycja i między innymi będzie tutaj sporo się działo, wiadomo, jeżeli chodzi o motocykle i konkursy z nagrodami. Szczegóły również na plakatach, znajdziecie je także na RCFM.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wycofywana wadliwa partia sera. Urząd Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed tym i między innymi o tym w wiadomościach o 22:00. Z kolei rząd chce zmienić zmiany w wysokości progu podatkowego. Ten temat również za kilka minut na antenie Radio Centrum. Będziemy też na jednej z plaż, ale takich nietypowych w Europie.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Jeszcze dziś w nocy od 23 do 8 rano, jutro są komunikaty o ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach na terenie województwa wielkopolskiego. 17 powiatów, m.in. Jarociński, Kaliski, Kępiński, Krotoszyński, Ostrowski, Ostrzeszowski czy Pleszewski. Miejscami bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 mm, wiatr w porywach do 70 km na godzinę, lokalnie do 90. To podczas burz, a jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu przelotne zdarzą się, miejscami burze, a wiatr z południowego zachodu i z zachodu. Jutro maksymalnie od 24 do 25 stopni w regionie południowej Wielkopolski.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 22. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ser, który może prowadzić do listeriozy, wycofywany ze sklepów. Rząd chce zmienić zmianę wysokości progu podatkowego. Rekordy frekwencji na jedynej w Europie plaży z podziałem na płeć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed partią sera zanieczyszczonego bakterią Listeria ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny, który wydał ostrzeżenia w tej sprawie. Spożycie takiej żywności może prowadzić do choroby listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Wadliwa partia produktu jest wycofywana ze sklepów Carrefour Polska. Pełna nazwa sera to ser Gałka z Zakopanego. Na stronie GIS-u można sprawdzić szczegóły wycofywanego produktu. Zmiany w wysokości progu podatkowego i nowej stawki VAT chce wprowadzić rząd, co ma odczuć nawet 3,5 miliona podatników. Zarabiający do 130 tysięcy złotych mają płacić 12% podatku. Do 150 tysięcy dostaną nową stawkę 24%, a przekraczający 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na zmianach proponowanych przez rząd najbardziej skorzystać mają najlepiej zarabiający.
5: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
4: Dodawał Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. W tym roku taka sytuacja czeka już co siódmego podatnika. Za te zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Minister finansów twierdzi, że dlatego zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy. W wieku 102 lat zmarł ostatni żyjący w Polsce uczestnik bitwy o Monte Cassino, żołnierz 12. Pułku Ułanów Podolskich 2. Korpusu Polskiego, podporucznik Józef Kowalczuk, o czym informuje zachodniopomorski

0: zarząd wojewódzki. Po powrocie do Polski zasłużony polski mundurowy mieszkał i spędził ostatnie lata w Orawce w powiecie nowotarskim i tam właśnie odbędzie się uroczystość pogrzebowa za dwa dni. Jedyna w Europie plaża z podziałem na płeć bije rekordy popularności. Ponad 100 tysięcy osób odwiedziło od początku lata plażę w Trieście, na której kobiety i mężczyźni odpoczywają oddzieleni murem długości 74 metrów. Miejscowa prasa informując o rekordzie podkreśla, że mieszkańcy z dumą bronią obowiązujących tam historycznych zasad. Kobiety mogą przebywać z dziećmi, ale przechodzenie na drugą stronę nie jest dozwolone. Plaża działa od 1903 roku. Iga Świątek idzie, miejmy nadzieję, po wygraną. Dziś w Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując Francuzkę Diane Parry 6-3, 6-3. Polka na turnieju w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. Mecz o półfinał. Polka zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 22:00.

Można się zatopić w tej muzyce. Sting za nami, ale przed nami jeszcze między innymi Michael Bublé, więc będzie też jeszcze w najbliższych minutach bardzo nastrojowo. Urszula z tytułem, który też będzie nas odnosił do takich klimatycznych historii. No i Tracy Chapman. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

0: Minęła 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: O mój Boże. Popularność reality show nie słabnie. Oczywiście, pomimo nazwy, programy te nie przedstawiają wiernie rzeczywistości. Mimo to wciąż przyciągają widzów. Na pewno kojarzysz programy o metamorfozach pokojów, ogrodów czy domów przeprowadzonych w ciągu jednego weekendu bez wiedzy właściciela. Później ci właściciele wracają, a skierowane na nich kamery rejestrują ich reakcje. I jak brzmi ta reakcja w 9 przypadkach na 10? O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! A to wszystko z powodu pokoju albo ogrodu. O mój Boże! Łamie mi to serce, kiedy o tym myślę. Gdybyście tylko wiedzieli, co mówicie. Gdybyście tylko wiedzieli, że kiedy wypowiadamy te słowa, powtarzamy słowa samego Boga. Jezus, umierając na krzyżu za Ciebie i za mnie, wykrzyknął: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I kiedy Ty i ja zwracamy się tymi słowami do Boga, poruszają Go one tak głęboko, że nie da się tego opisać, co On wtedy czuje. O mój Boże!
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: U nas już za kilkanaście minut będzie obowiązywał alert drugiego stopnia o burzach w regionie południowej Wielkopolski, również 17 powiatów w województwie wielkopolskim objętych tym ostrzeżeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej aż do 8 rano, więc to będzie intensywna noc. A tymczasem Cincinnati deszcz i tam rywalizacja kobiet została zawieszona z powodu deszczu. Wznowienie gier jest planowane nie wcześniej niż na 22:30, taki był komunikat, no ale jest 22:41 i na razie jeszcze nic się nie dzieje. A czekamy na to, kto będzie rywalką Igi Świątek, czy Jelena Rybakina, czy Diana Schneider.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

5 minut do 23, to Summertime w Radiu Centrum i muzyka, jaką lubisz. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 8 rano jeszcze po nocy burzowej, która ma być w województwie wielkopolskim, również z ostrzeżeniem drugiego stopnia o burzach. Szansa na to, że w ciągu dnia jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale też nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Od 24 do 25 stopni maksymalnie, wiatr z południowego zachodu i z zachodu podczas burz porywisty.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 23.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ser, który może prowadzić do listeriozy, wycofywany ze sklepów. Rząd chce zmienić zmiany w wysokości progu podatkowego. Rekordy frekwencji na jedynej w Europie plaży z podziałem na płeć. Agnieszka Trajanowska-Bis. Przed partią sera zanieczyszczonego bakterią listeria ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny, który wydał ostrzeżenia w tej sprawie. Spożycie takiej żywności może prowadzić do choroby listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Wadliwa partia produktu jest wycofywana ze sklepów Carrefour Polska. Pełna nazwa sera to ser Gałka z Zakopanego. Na stronie GIS-u można sprawdzić szczegóły wycofywanego produktu. Zmiany w wysokości progu podatkowego i nowej stawki VAT chce wprowadzić rząd, co ma odczuć nawet 3,5 miliona podatników. Zarabiający do 130 tysięcy złotych mają płacić 12% podatku. Do 150 tysięcy dostaną nową stawkę 24%, a przekraczający 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na zmianach proponowanych przez rząd najbardziej skorzystać mają najlepiej zarabiający.
6: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
5: Dodawał Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. W tym roku taka sytuacja czeka już co siódmego podatnika. Za te zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Minister finansów twierdzi, że dlatego zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy. W wieku 102 lat zmarł ostatni żyjący w Polsce uczestnik bitwy o Monte Cassino, żołnierz 12. Pułku Ułanów Podolskich 2. Korpusu Polskiego, podporucznik Józef Kowalczuk, o czym informuje Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki. Po powrocie do Polski zasłużony polskim mundurowy mieszkał i spędził ostatnie lata w Orawce w powiecie nowotarskim i tam właśnie odbędzie się uroczystość pogrzebowa za 2 dni. Jedyna w Europie plaża z podziałem na płeć bije rekordy popularności. Ponad 100 tysięcy osób odwiedziło od początku lata plażę w Trieście, na której kobiety i mężczyźni odpoczywają oddzieleni murem długości 74 metrów. Miejscowa prasa informując o rekordzie podkreśla, że mieszkańcy z dumą bronią obowiązujących tam historycznych zasad. Kobiety mogą przebywać z dziećmi, ale przechodzenie na drugą stronę nie jest dozwolone. Plaża działa od 1903 roku.

0: Iga Świątek idzie, miejmy nadzieję, po wygraną. Dziś Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując francuskę Diane Paris 6-3-6-3. Polka na turnieju w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. Mecz o półfinał. Polka zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.